Damiana na samym początku. Witamy Damo Damowskiego. Muzyczne doznania z Markusem gwarantowane w tym momencie. Witamy również Mefo. No to jedziemy tak przed sąsiadami. Bo już po mnie Master of Sound, a już potem Damo. Także dzisiaj tak właśnie przed sąsiadami gramy. Sąsiedzi od 18:19, także będzie się tu na pewno działo.

No to oczywiście pozdrawiamy Mastera i oczywiście coś dla niego specjalnie. No to jedziemy, Radio Party.

I oczywiście witam tych obecnych, co słuchają, co się zgłosili. Witamy Adama, witamy Marcina, witamy Piotra, witamy Łukasza, pozdrowienia z Ocuchu. Witamy Damiana, cześć, Manchester się melduje. Witamy Miliana, hej Markus, dobre bity, gwarantowane, pozdrawiam. I witamy oczywiście Katarzynę, no super, będzie bujać.

Witamy również na pogodzie Iwonkę. Siemanko, Markus obecna, fajnie Cię słyszeć. Pozdrawiam serdecznie wszystkich obecnych. No to witamy. Witamy serdecznie również Wojtka, Zakopane wierne Radiu RP. Sakramencko, dobrze jest DJ. Pozdrawiamy wszystkich fachowców od dobrego samopoczucia, smaku, zapachu i melanżu. Zdrówko wszystkim, kochani. Również witamy Sebastiana, będzie ogień, no to jest ogień, mam nadzieję. Tak sobie właśnie dzisiaj lecimy, Radio Party, kanał główny. Dobre bity, gwarantowane, tak właśnie muzyczne doznania, jak to Damo napisał. Tak lecimy przed sąsiadami, dokładnie.

I oczywiście witamy na pokładzie Diablice. Hello, witam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam Masterka, szwagra Boba, no i oczywiście ciebie, Markus, dzisiaj w pracy, ale na odsłuchu. No ja również ciebie witam i pozdrawiam serdecznie, życzę miłej pracy przy dobrych bitach.

No tak właśnie sobie lecimy, czekam na nasze pierwsze VIP-owskie pozdrowienia, nadsyłajcie. I oczywiście zapraszajcie znajomych i lecimy. Sobotnie granie, gramy, Radio Party. When the beat...

Także za nami już pół godzinki przed nami, także gramy, podkręcamy. Dla każdego coś dobrego, mam nadzieję, że dzisiaj się znajdzie oczywiście. Bo o to w tym wszystkim chodzi, dokładnie.

Witam oczywiście na pokładzie Jolantę i oczywiście pozdrawiamy serdecznie cały Gorzów Wielkopolski. Łukasza, Lenkę, Olka, pozdrawiamy serdecznie. I pozdrawiamy również Tereskę.

No to kręcimy, kręcimy kółeczko i lecimy dalej. Radio Party, kanał główny, gramy dobre bity z Markusem. Do 18 nakręcamy.

Witamy również czarodziejkę. Dzień dobry panu, ale zdaje fajna ta propozycja Lambada. Bardzo mnie to cieszy. A w tym momencie fiesta i lecimy dalej.

Taka właśnie eksplozja, proszę bardzo, już za chwileczkę kolejna propozycja, a ja czekam na nasze VIP-owskie pozdrowienia. Przed najbliższe 20 minut z Markusem, a już po mnie Master of Sound i Power Music. Będzie oczywiście jeden z jednych sąsiadów. No mamy tu oczywiście tutaj dwóch Master i oczywiście Damo. Także jeden po drugim będzie się działo.

Witamy na pokładzie szwagra Boba i oczywiście Marcin napisał super klimat. Pozdrawiam wszystkich imprezujących na naszej parapetówce. Także pozdrawiamy serdecznie tych właśnie imprezujących. Mr. Saxobeat, proszę bardzo, posłuchajcie.

No to witamy na pokładzie Weronikę na końcówkę, ale zdążyłam. Dokładnie, bardzo się cieszę. Na 10 minut, tak właśnie. Jest pięknie, już za chwileczkę coś dla ciebie, na powitanie.

No oczywiście wiedziałem, że master oczywiście podłapie propozycję. Także oczywiście pozdrowieniem właśnie dla ciebie. 10 minut i rozkręcamy imprezkę z masterem. Super hero i gramy.

Okej, kochani, tak właśnie gramy, podkręcamy. To się wszystko oczywiście nagrywa, także będzie dostępne do pobrania, do odbioru Markusa na fanpage'u. Ja oczywiście dziękuję wam za waszą obecność, aktywność, za to, że jesteście. Oczywiście nie zapominajcie, zaglądajcie na nasze social media. Radio Part oczywiście na Facebooku, na YouTubie, na TikToku, Instagramie. Bądźcie z nami na bieżąco. A ja oczywiście zapraszam na mojego fanpage'a. Oczywiście tam będzie nagranie Markus95RP na Facebooku.

No to przypominamy już za chwileczkę Master of Sound Power Music od godzinki 18. Będzie się działo, to na pewno. Zostańcie na odsłuchu. Ja oczywiście polecam właśnie tego pana serdecznie i gorąco oczywiście lecimy do końca.

Okej, kochani, z mojej strony to byłoby wszystko. Już za chwileczkę Master of Sound. Ja dziękuję i do usłyszenia. Cześć!

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Po reklamie.

No to dzień dobry, z tej strony Markus. Zaczynamy dobre bity, muzyczne doznania. Radio Party, kanał główny, zaczynamy. Niedzielne granie z Markusem. 11 sierpień 2024, lecimy na grubo. Witam serdecznie wszystkich obecnych na odsłuchu i pozdrawiam. I życzę miłego odsłuchu i lecimy.

I takie właśnie wakacyjne propozycje dla was specjalnie. Tak jak słyszycie, Mr. Saxobeat. No to gramy, Radio Party z Markusem, lecimy. Na samym początku zapraszam do wysłania waszych VIP-owskich pozdrowień. Kanał główny Radio Party, zakładeczka z pozdrowieniami, nadsyłajcie.

niedzieleczkę zerkam na fanpage'a, kto tam obecny, kto słucha. Dajcie znać, że jesteście, że słuchacie Markusa na fanpage'u Markusa. Jak zawsze, niezmiennie. No to lecimy, Radio Warty, nakręcamy. Coś pięknego w tym momencie, Mr. Saxobeat.

No to na samym początku witamy Iwonkę. Siemanko Markus, fajnie, że będziesz grał, pozdrawiam i wpadam. Witamy Piotra, witamy Jolantę, hejka, pozdrawiamy. No to pozdrawiam. Witamy Szymona, UK na odsłuchu, podrąka dla wszystkich. Witamy, pozdrawiamy, witamy Piotra, słuchamy Grajewo. No to witamy, pozdrawiamy i lecimy.

Witamy również Bartłomieja z całą rodzinką, myślenicy obecne podziąka z patelni. Pozdrawiamy. I witamy Magdę, pozdrawiam z odsłuchu, witamy, pozdrawiamy serdecznie. Witamy Łukasza, siemanko Markus, pozdrawiam serdecznie wszystkich na odsłuchu i życzę miłej niedzieli. Dziękujemy również dla ciebie. I zawleczkę kolejne wasze pozdrowienia i oczywiście przywitania, także lecimy. Troszeczkę muzyki w tym momencie.

stronie KissKiss w tym momencie. Witamy Sebastiana, siemanko wszystkim i życzę miłego dnia. No to witamy, pozdrawiamy również miłego. Witamy Damiana, Manchester się melduje w drodze na plażę, także pozdrawiamy. I witamy Adama, Palowice pozdrawiają. No to kochani, nakręcamy KissKiss dla tych obecnych. Dla każdego coś dobrego dzisiaj, to na pewno. No to lecimy.

Iwonka napisała: siemanko Markus, obecna, zarąbiście cię słyszeć, pozdrawiam serdecznie wszystkich i oczywiście ciebie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Witamy na pokładzie Katarzynę, witam i pozdrawka przesyłam. No to witamy, pozdrawiamy również ciebie, Katarzyno. Ok, kochani, pierwsi zgłoszeni, także fajnie, że jesteście, że słuchacie. No to lecimy.

i Dawid WM napisał: siemanko, pozdrawiam Zełku, daję wiatrem na tych naszych Mazurach dzisiaj. No pięknie, pięknie. Witamy, oczywiście pozdrawiamy. Idealna propozycja właśnie na te właśnie wypady. Don't stop, proszę bardzo, ATV.

Magdalena napisała: siemanko Markus, pozdrów proszę Damo i życz mu zdrówka ode mnie. Także pozdrawiamy Damo i życzymy dużo, dużo zdrówka, oczywiście od Magdaleny.

I witamy na pokładzie Darię, która napisała: lecimy z obiadem w Darłowie przy zajefajnej nucie. Pozdrawiam, kochani. No to witamy jak najbardziej, pozdrawiamy serdecznie. Tak sobie troszeczkę to zmieniłem, ale oczywiście tak musiało być. No to gramy. Takie właśnie propozycje na niedzielę, tak ode mnie dla was. Mam nadzieję, że wam siadło.

I tak właśnie Daria napisała, nuta mega, lecisz na grubo. Dokładnie tak. Coś pięknego w tym momencie dla was, także posłuchajcie.

No to przyspieszamy, Radio Party, kanał główny, lecimy z Markusem. Dobre bity.

I witamy na pokładzie Patryka. Irlandia obecna mobilnie w pracy. Pozdrowienia dla wszystkich oraz dla ciebie DJ. I przy okazji miłej niedzieli. Dzięki wielkie, piękne i oczywiście pozdrawiam. Się oczywiście. Zdarzają wpadki, bo gramy oczywiście na żywo, także tak to jest. Się zapowietrzył. Ale oczywiście na wesoło. Ja tutaj cały czas popijam wodę, także no. Dobrze jest.

Witam oczywiście Grega, który napisał: witam i pozdrawiam żonę Agnieszkę z gorącej Turcji, ciebie DJ oraz słuchaczy, nawet na wakacjach RP leci. No i pięknie, pozdrawiamy serdecznie. Zawsze z nami, tak dokładnie. Radio Party, gdzie tylko jesteście, gdzie tylko macie internet, tam właśnie jesteśmy my. Radio Party.

No to nikomu, to kolejna propozycja ode mnie. No tak jakoś siadło te propozycje dzisiaj. Na tą właśnie niedzielę, spokojnie. Ale spokojniej też dołożymy do pieca, bo dzisiaj mamy przygotowane multum tego. Dla każdego coś dobrego, jak zawsze, u Markusa dobre bity. Murzyczne doznania gwarantowane.

Kochani, oczywiście przypominam o naszej otwartej letniej rekrutacji na prezenterów i prezenterek. Zapraszam oczywiście do współpracy, zgłaszajcie się, dajcie znać oczywiście, że jesteście chętni. Zakładeczka oczywiście praca, rekrutacja. Na dole oczywiście na stronie głównej radioparty.pl. Tam musicie oczywiście złożyć wasze zgłoszenie, próbkę głosową i czekać oczywiście na odzew. Także zachęcam, zapraszam. Ja ze swojej strony oczywiście polecam.

No to za waszą obecność, za waszą aktywność, właśnie taka propozycja ode mnie dla was. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Także posłuchajcie, lecimy.

No to nie niedzielka, na grubo, lecimy. Bardzo fajnie, przyjemnie, zawleczkę weekendzik. Taka propozycja, weekend. Jeszcze jest.

Ja oczywiście pozdrawiam wszystkich aktywnych obecnych u Markusa na fanpage'u, którzy zostawili oczywiście swoją reakcję lub komentarz. Dzięki wielkie. A długa lista nam się tutaj zrobiła, także fajnie. No to koniec, weekendzik, lecimy!

Oczywiście pozdrawiamy Łukasza, pozdrawiamy Dawida, Dominikę, Angelikę, Weronikę, Sebastiana, Adama, Iwonę, Janę, Jacka, Jolantę, Piotra, Damiana, Bartomieja z rodzinką, Tomasza, Magdę, Szymona, Adama, Katarzynę, Weronikę, Darię i Patryka. To właśnie ci, co zostawili oczywiście reakcję. Dziękuję wam pięknie i pozdrawiam. Fajnie, że jesteście, że słuchacie.

No to koniec Freaks i tak właśnie lecimy. A Daria tutaj napisała: nie przejmuj się wpadkami, w każdemu się mogą zdarzyć. Dokładnie. Podrękę dla ciebie i dla mojej kochanej rodzinki, która siedzi obok w domku. No to pozdrawiamy oczywiście serdecznie. A za wleczkę gramy Seniorite. Jesteście gotowi? Także nie przejmujemy się, to wszystko leci na żywo.

Okej, kochani, gramy dalej. Colors, w tym momencie nakręcamy kolejną propozycję od Markusa. Do 14 lecimy, nakręcamy.

tak właśnie na salony wjechało Adelante. To na pewno znacie. No to co, odświeżamy, lecimy. Ja czekam na nasze kolejne VIP-owskie pozdrowienia. Nadsyłajcie kanał główny Radio Party, zakładeczka z pozdrowieniami. SMS do treści RP na numer 71480, koszty koszt złoty, 23 brutto. Dostajecie oczywiście kodzik, który wpisujecie. I następnie wasze pozdrowienia i wysyłacie. A później już czytamy. Oczywiście wszystko się nagrywa, także będzie później dostępne do pobrania, do odbioru u Markusa na fanpage'u. Markus95RP, tam właśnie będzie moje nagranie, jak i na waszej grupie Radio Party, fans group.

no tego nie udostępniamy. Zapraszamy znajomych i nawet nieznajomych. Dajcie znać, że tutaj gramy Radio Party na grubo. Niedziela, a tu się dzieje. No to kręcimy.

Ajajaj, lecimy dalej. Radio Party, gramy. Dobre bity z Markusem, lecimy. Te słynne muzyczne doznania.

No to Bartłomiej napisał: ajajaj, Markus gra i obiadek się robi. Pozdrawiam całe RP i słuchaczy. Pozdrawiamy jak najbardziej. I smacznego dla tych, co właśnie w tym momencie jedzą obiadek. Albo który oczywiście się robi. To oczywiście na zaś.

0: your hands up.
1: No to co teraz wjechało? Poland, Amsterdam. Coś pięknego. Warte uwagi, dajcie głośniej.

O, kochani, troszeczkę skupienia, troszeczkę pomiksowania. Chyba wyszło okej. Lecimy dalej. Radio Farty, kanał główny. Lecimy z Markusem. Dobre bity do 14. Także zostało nam jeszcze pół godzinki na spokojnie.

oczywiście, jeśli ktoś chce wysłać swoje VIP-owskie pozdrowienia, to oczywiście zachęcam, zapraszam. Zakładeczka pozdrowienia, kanał główny Radio Party. Ja tutaj czekam, VIP-owsko będę pozdrawiał.

Józef Leczki, kolejna propozycja tu France i kolejny świetny klimat się zapowiada. Tak właśnie dzisiaj trzymamy mega. Mam nadzieję, że wam przypadło do gustu.

Jesse Paquito nie mogło dzisiaj zabraknąć. No to lecimy. Jademy dalej.

I kochani, pory Janie, jest triki triki. Ulubiona moja propozycja, także gramy. Bałkujemy do samego końca.

oczywiście zapraszamy na nasze social media, Radio Party na Facebooku, na TikToku, na Instagramie i oczywiście na YouTubie. Także zapraszamy serdecznie, odwiedzajcie, obserwujcie, bądźcie na bieżąco. Radioparty.pl oczywiście. Również oczywiście przypominam i zapraszam prezenterów i przypominam prezenterek, żeby oczywiście zgłaszali swoje próbki. Letnia oczywiście, wakacyjna. Rekrutacja, właśnie tak. Cały czas oczywiście jest aktywna, także możecie zgłaszać swoją oczywiście próbeczkę. Jak najbardziej link do seta z głosem musi być, to na pewno. I również oczywiście wszystkie tam formalności musicie uzupełnić i będzie okej.

Okej, kochanie, zostało nam ostatnie 12 minutek. Już za chwileczkę oczywiście przekazuję stery DJ-owi Kasetowi. Także od godzinki 14 DJ Kaset. Przez najbliższe dwie godzinki.

No i kto by się tego spodziewał? Coś pięknego w tym momencie. Ale to leci w najlepszy party w sieci, Radio Party. Dobre bity, gwarantowane, lecimy.

No to nie, jeśli nie macie dość, no to oczywiście zapraszam was na kolejną moją audycję, która będzie jeszcze dzisiaj. Taka właśnie niespodzianka. Godzinka 16:00. Powracamy i gramy dalej. Mam nadzieję, że będziecie. Także w tym momencie dwie godzinki przerwy. Dajemy oczywiście pograć kazetowi. A później wracamy z Markusem. Taka właśnie niespodzianka od Markusa. Mam nadzieję, że wam się to spodobało. Także lecimy na grubo.

No to już za chwileczkę ostatnia propozycja w tej godzince. Dzięki oczywiście za te wspólne dwie godzinki. Już za chwileczkę DJ KZ. O 14. A tak oczywiście przypominam, od 16 DJ Markus. Oczywiście dobre bity kolejne. Będzie się działo jeszcze tutaj na pewno. Także zachęcam, zapraszam i do usłyszenia. Do zobaczenia.

0: jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party. Radio Party. Radio Party.
0: 3, 2, 1. Po reklamie. Tak gramy na Radioparty.pl. Słuchasz kanału głównego na radioparty.pl.

Halo, halo, drodzy, witam was serdecznie, witam gorąco. Czy ten mikrofon działo? Działo, damo, damo, za sterami kanału głównego, najlepszego party w sieci. Dzień dobry wszystkim zgromadzonym dzisiaj na kolejnych urodzinach, tym razem DJ Killera. Powoli zaczynamy.

Na samym sobie wszystko najlepszego, oczywiście dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i w dalszym ciągu takiej dobrej fali muzycznej dla DJ Killera z okazji oczywiście jego rodzin i również dzisiaj z pozdrowieniami dla poprzednika, Masterka. Za jak zawsze świetna audycja w jego wykonaniu, pozdrawiamy serdecznie. Także Masterko, uścisk dłoni, dłoń mi pachnie rumiankiem, na spokojnie, cześć, dzięki, pewnie, zaczynamy.

Z racji tego, że dzisiaj świętujemy urodziny Killera na Radio Party, no to gramy oczywiście w jego klimacie, jaki serwuje na swoich transmisjach. Myślę, że to będzie najbardziej spójne z tym wszystkim. Tymczasem Push Up, wersja od Klimo. Te najlepsze.

Jestem ciekaw wydać dzisiaj ludzi na moim fanpage'u napisze, ale miałeś grać o 18, nie o 17. No tak też może być. Zobaczymy, kto u mnie na fanpage'u jest czujny. Na razie są pierwsze osoby, czyli jest nadzieja. Jest promyk nadziei, że jednak ludzie śledzą moją audycję. I to, co się czasami wyrabia w naszej ramówce kanału głównego. No niestety, bo teraz ostatnio to jest naprawdę wszystko zakręcone. Szczególnie teraz, w tym oczywiście okresie przedświątecznym. Ale mimo wszystko staramy się. No i gramy!

Ale nie, są akcje, reakcje na fanpage'u. Jest dobrze. Za chwileczkę oczywiście będę pozdrawiał jak zawsze. Dla obecnych razem z nami DJ Killer, Bidejówka. Jako od nas prezent od radia dla niego.

Pamiętamy Apollo z zeszłego roku. I oczywiście Marko Marecki. Niezawodna wersja.

Słuchaj, się razy odpalamy. Justyna, witamy serdecznie. Nie wiem, czy jest obecna już. Witamy Piotra, Sebastiana, Armina, Holandia się melduje. Witamy serdecznie. Koletka, no to rura. Aha, aha, czyżby coś tam było odpalane? Przyznaj się. Ładnie robisz, ładnie. O Jezus. Roman, witamy serdecznie. Daniel, Tomasz. Uwaga. Odmiana tutaj ksywy Damo. Damęcio. Pierwszy raz spotykam się z takim określeniem oczywiście mojego pseudonimu. Damęcio. Elegancko. Witam serdecznie. Apollo. Marko Marecki.

0: I teraz!
1: Such a lovely melody is running through my head. Let me play it for you.
0: I...
2: Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk.
0: Witamy szwagierka naszego, dzisiaj już obecny, pozdrawiamka na wszystkich, witamy serdecznie oczywiście, Sylwia obecna, pozdrawiamka i miłego wieczoru, dzięki przekazujemy również, jest z nami Iwona, siemanko dama obecna, pozdrawiam wszystkich serdecznie, pozdrawiamy, albo jak to mówi nasz Kazik, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Jest także Damian Manchester się melduje, jest także Łukasz, lecimy. Wszystkiego najlepszego dla Selnizanta DJ Killera od Łukasza przekazujemy.

Dzisiaj mamy na godzinę 18. Dama Damowski, po mnie Den Rush. Next 19. DM 20. DJ Killer oczywiście wraz z ekipą. A na koniec do pierwszej nocy. Do pierwszej w nocy. DJ T-Rex. Także sporo przed wami. Zostańcie z nami koniecznie. No i zaproście swoich znajomych. A znając T-Rexa, to może znowu pograć do czwartej jak ostatnio.

Zorba. Słuchajcie, kto dzisiaj zaczyna pracę nocką? Kto dzisiaj będzie z dameczkiem pracował w nocy? O, ludzie pracy. Ktoś musi trzymać tą gospodarkę polską, nie? Żeby ktoś mógł siedzieć na pupci w domu. Tak to jest. Andrew Zorba, jedna z wersji, bo oczywiście wyszło ich milion. Wkręcamy.

Klaudia, lecimy, uwielbiam najlepsze radio, a jeszcze bardziej ciebie. Pozdrawiam serdecznie, życzę spokojnych i zdrowych świąt. PS, mam nockę. A to proszę bardzo, piąteczkę Klaudia i dzięki oczywiście za miłe słowo. No tak, to już ten czas w sumie, więc powoli można składać sobie życzenia obszerne. A więc, Klaudia, nawzajem. Zdrowych, spokojnych. O. Uśmiechniętych i oczywiście przy Radio Party. Pamiętajcie, Zemas Kolęd, kanał główny lub kanał House, Trends, jak wolicie. Zorba jeszcze chwilę.

Dla naszej oczywiście obecnej Dominiki, dla Kali, z gorącymi pozdrowieniami, oczywiście z buziaczkami, żeby jak najszybciej wróciła do pełni sił. I jak najszybciej zagrała dla nas Misz Masz. Bo kiedy słuchasz Misz Masz, no to już Kali znasz. Still Believe, moi drodzy, dawno nie grane z zeszłego roku również. Tak sobie na razie wspominamy.

Życzeniami od Goldenowskiego. Zdrowych, spokojnych i gaszonych. Proszę bardzo. Którego oczywiście również witamy na audycji od samego początku. I dalej wkręcamy.

Także z gorącym przywitaniem na kanale głównym od razu dla naszej rolady z kanału House. To oczywiście nie śląska rolada, a warmińsko-mazurska, czyli olsztyńsko. Podobno miękciejszo. Ale nie wiem, bo nie jadłem jeszcze. Dla Rolanda. Z przywitaniem oczywiście gorącym pozdrowieniem. A my dalej, moi kochani, wspominamy te wiksiarskie numery. James Hype, Ferrari. DJ Killer, Bidejówka, Radio Parte. Świętujemy również u nas, meetingowo.

0: obecnie wiksowe numery z zeszłego roku, czyli te numery, gdzie niektórzy twierdzą, że
1: w Radio Party kiedyś to fajna była muza, a teraz to nie, bo tamtego nie ma i tamtego nie ma. No, wiecie.
0: No to ciekawe, czy jak gram dzisiaj w tym roku te numery, to czy jednak Radio Party znów jest fajne? Pozdrawiam serdecznie. On repeat, moi drodzy. I Robinek.

Pozdrowienia na słuchaczy RP. No ja nockę też zaczynam w Dino magazyn Jastrowie Złotów. Pozdrawia od Marasa. No to witam, piąteczka również Maras. A jak w Dino to dzisiaj w nocy, nie? Wykładam towar paleciakiem i

0: ciebie to całkiem wyróżnienie.
1: Piję sota i zapalę skręta. I zapalę skręta, polewa zoma, tankuję.
2: A już za chwileczkę wkręcamy dla Goldenowskiego z dedykacją.
1: Jestem browar, zabraknie miejsca.
2: A tymczasem
1: zabraknie miejsca.
2: Jeszcze
1: za rezerwat, wszystkie zwierzęta. To mój rezerwat, pozdrawiam.

0: To oczywiście nic personalnego do Goldenowskiego, ale kiedyś prosił o ten numer na audycjach.
1: Dała jak to jest zanurzona w marzeniach, gdy wkładał adres.
0: Także nie wiem, czy on ze mną chciał tańczyć, czy o co chodzi?
1: I tak w telewizji trzeba jakieś mieć. A gdyby na pakiet ktoś
2: porwa ją choć raz.
0: Halo drogie panie, wasza sanach na rejonach.

Serdeczne pozdrowienia na mojego przyszłego mężusia Damiana. Kochanie, kocham cię i nigdy nie przestanę. Jesteś całym moim światem. Micio, mój, twoja Asia, gwiazdeczka. Proszę bardzo. Przekazujemy od gwiazdeczki Asi dla Micia. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Kochajta się. Bez ogrania.

Sentymencik do tego utworu jest, jest, oczywiście polska wersja Exit. I oczywiście niezawodna wersja od Klimo w swoim klimacie. Pozdrawiam od Dawida i Maćka jadących autem do Brodnicy z ciężkiej pracy z Norwegii. Jadą świry, jadą. Przekazujemy. Dla bestych razem z nami, dla tych prawdziwych, gorące pozdrowienia, od razu dla was, uściski, serca w górę. Let's

Pamiętajcie, moi drodzy, dzisiaj na kanale Good Radio Party jeszcze sporo przed wami, jeżeli chodzi o muzykę, zabawę, imprezę. Także jutro wolne chyba w pracy będzie, ponieważ gramy do pierwszej w nocy,

Teraz podam od razu numer 1 Rolanda cały czas na swoich graniach. On tam dla studentów, wiecie, miksuje, pogrywa. No. Ładnie.

0: Mam nadzieję, że tą wersję, moi drodzy, już znacie, bo jest naprawdę mocna. Stranger, Stranger. Witam Tomasza, zameldowany 100 lat dla Killera. Pozdrawiam, pozdrawiam oczywiście najlepszego od ekipy Rubli. On napisał Maciek. Witamy Łukasza, witamy Mateusza. Koleżanka napisała, a skąd? Czysta jak łza.
1: Dobra.
0: Witamy Krzyśka. O, jest Hubert. Hubert. How are you, Hubert? Dla Masterka jeszcze raz. Dla Adriana, dla Ani. Happy birthday, Killer.

nuty, które najbardziej kręcą Radio Party, najbardziej kręcą Party Maniaków, kanał główny najlepszego party w sieci. Pozdrawiam Rafiksa od Marcinosa 223. Przekazujemy. Danny Rush, od razu w gotowości, za chwileczkę dla was. Zostajemy w tym miejscu.

Moi kochani, tym kończymy nasz trzydniowy weekend, jeżeli chodzi oczywiście o moje audycje. Za chwileczkę dla was Danny Rush, moi drodzy, a kończymy dzisiaj oczywiście numerkę, który chyba poznajecie. Englishman, o to się zgadza, of course, yes!

Moi drodzy, wszystkie nagrania zawsze tam na fejsie. Zapraszam serdecznie w komentarzach pod postami, a w tygodniu będzie oczywiście wrzucane w nowych postach, tak więc na spokojnie. Jeżeli chodzi o nagrania zeszłego, wczorajszego meetingu, to wszystkie macie na naszej grupie słuchaczy Party Maniaków oczywiście na fejsie. Niejaki nasz nagrywacz KKJ albo KKJ Official nagrał wszystkie audycje, dlatego tam już szukajcie. Wszystko macie w jednym poście, elegancko, pięknie, na tacy od KKJ. Także Radio Party na socialach oczywiście, wyszukujcie nas wszędzie, obserwujcie, lajkujcie, dzięki za akcje, reakcje. Bawcie się dobrze, na pewno przed świętami jeszcze zagram, więc życzeń nie składam wszystkim. Tymczasem trzymajcie się.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Po reklamie.

0: rest of your entire lives.
1: To 1, 2, 3, witam serdecznie ze strony Markus, witam serdecznie, dobre bity, kanał główny Radio Party. Na to co startujemy, miło i przyjemnie, na samym początku. No to tak przy wtoreczku z Markusem. 18 czerwiec 2024, gramy, podkręcamy. I ta sama godzina, 15.30 do 17. Także zapraszam na 90 minut od Markusa. No to 3, 2, 1, lecimy!

od Kamilosa Muchachos, podrymka dla Marcinka z AGD, co słucha Radio Party tak namiętnie, że aż bas na głośniku mięknie. Także jak najbardziej pozdrawiamy serdecznie i lecimy dalej. Tak właśnie sobie zaczynamy. Dla tych obecnych od samego początku i tych, co dołączyli, dzień dobry. Siemaneczko.

na samym początku witamy Adama, podrzymka z pracy, także pozdrawiamy cały Gorzów Wielkopolski. Witamy oczywiście Magdalenę, obecna, podrzymka dla wszystkich. Witamy Łukasza, siemanko, Czechowice, obecne. Lecimy z Markusem. No to co, witajcie, dzień dobry. No to co, lecimy.

tak, tak, słyszycie. Dobre bity z Markusem w tym momencie. Witamy Mariusza, siemanko, Holandia zgłasza swoją obecność. Lecimy z tym wtoreczkiem na pełnej ogień. Pozdrawiam wszystkich na odsłuchu. No to witamy, pozdrawiam jak najbardziej. I tak właśnie pięknie się zbieracie, o to chodzi. No to budzimy, kochani, wtoreczek z Markusem.

No to Troju napisały w pozdrowieniach, podrunka dla Heńka, co słuchamy was od bardzo dużego czasu. Najlepsze radio w sieci, podrunka dla całego Dzierżanów. Także od Troju mamy podrunka dla Heńka i oczywiście pozdrawiamy serdecznie. Dokładnie tak, Radio Party, kanał główny, Radio Party, najlepsze party w sieci. Już tyle lat razem z wami. Dziękujemy oczywiście wam za waszą obecność, za waszą aktywność.

Witamy na pokładzie Justynę. Dzień dobry wszystkim, życzę miłego dnia. Dziękujemy również dla ciebie, pozdrawiamy. I witamy Marka, jedziemy na pełnej, tam oczywiście Rybnik obecny, z ogień oczywiście, natłoki. Także pozdrawiam oczywiście Marka i witamy Łukasza i witamy Sebastiana. Siemanko, Pruczków obecny, już po pracy, lecimy z tymi bitami. No to lecimy, oczywiście.

A za wleczkę kolejna propozycja, będzie eksplozja. Wałkujemy ostatnio. Dla każdego coś dobrego, jak najbardziej. Dla tych wszystkich obecnych i tych nieobecnych pozdrawiamy. Oczywiście wszystko się nagrywa, także spokojnie.

Jeszcze pozdrowienia dla oczywiście Piły i okolic, a w szczególności dla Henka i Julii. Wszystko od Trojaka. No to przesyłamy, pozdrawiamy. Także pozdrawiamy Julię, pozdrawiamy Henka i oczywiście Trojaka. Właśnie tych aktywnych, dzięki. Lecimy.

witamy oczywiście na pokładzie Szczupak z Gorzowa, pozdrawiamy. Lecimy, lecimy do Dubaju, au za Kunem. Tak właśnie napisał. Z Markusem lecimy wszędzie, także jak chcecie. Gdzie tylko chcecie, oczywiście tam lecimy. Każdy kierunek dozwolony.

na to Ken Kraft w tym momencie. Lecimy oczywiście na Maderę. Dokładnie tak. To dla Weroniki, proszę bardzo. No to nakręcamy, kanał główny Radio Party. Nie spać, zwiedzać.

za wleczkę gramy kolejną propozycję na życzenie. Od Troju oczywiście, tak właśnie czytam wszystko, widzę. Dla oczywiście ekipy, oczywiście Dzierżanów. Dla Julii i Henka. Pozdrawiamy.

I tak właśnie elektryczne, oczywiście propozycje. No to gramy, Radio Party. Już za nami lecę, bo chcę, a teraz Elektryk w tym momencie.

I oczywiście witamy Monikę, siemaneczko, witam wszystkich słuchaczy, Wielkopolska pozdrawia, ogień na tłoki. Dobre bity z Markusem, dokładnie. Lecimy, nie śpimy, Radio Party, kanał główny.

No to nie coś pięknego, dobra muzyka. Dobre bity z Markusem jak zawsze, gwarantowane. Wszyscy o tym wiemy. Nawet i zwierzęta.

Okej, Kamila napisała, siemaneczko, pozdrawiam moją psiapsi Werkę, czekam aż znowu zgadamy się na Warszawkę. No to pozdrawiam jak najbardziej. Także pozdrawiamy, jak najbardziej gramy dalej.

Okej, mamy pozdrowienia od szybkiej Darii. Pozdrawiam wszystkich, co też mają wakacje i lecą. No to pozdrawiam jak najbardziej tych, co mają wakacje. I szybką Darię również pozdrawiamy. Bo tutaj mamy propozycję wolną, a ta jest oczywiście Daria Szybka, także pewnie to o to chodzi. Także pozdrawiamy jak najbardziej.

to kochani, nim zajdzie słońce w tym momencie, dodaj smolasty. Ja oczywiście zapraszam na nasze social media, Radio Parto oczywiście na Facebooku, na TikToku, na Instagramie i oczywiście na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, ściągajcie oczywiście naszą aplikację w sklepie Play, radioparty.pl. A za wleczkę Italia Disco pokręcimy.

No to same dobre hity, same dobre bity. Na kanale głównym Radio Party. Takie właśnie granie z Markusem. A ostatnie 10 minutek razem ze mną. Dzięki oczywiście za waszą obecność, za waszą aktywność. I do usłyszenia już niebawem.

I tak właśnie nie mogło zabraknąć tej propozycji. A to w górę, kochani, parkiecik zapełniony. No to lecimy.

Oczywiście witamy na sam koniec Diablice. Hello, pozdrawiam prosto z pracy całe RP i słuchaczy szwagra Boba, Mastera, Damo i ciebie, Markus. Dziękuję bardzo, pozdrawiam cię serdecznie. A za wleczkę ode mnie ostatnia propozycja i uciekamy. A ja oczywiście zawieram was w pewne miejsce. I tam oczywiście zostaniemy do następnej audycji.

Także dziękuję wam, do usłyszenia niebawem. No to zabieram was do Kalifornii. I tutaj oczywiście zostajemy. No to kochani, bez odbioru. Dzięki za dziś, do usłyszenia, cześć, papa. Śledźcie oczywiście mojego fanpage'a i oczywiście Radio Party Ramóweczka. Będzie oczywiście informacja. No to co, ciao, cześć, pa.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. We'll be right back.

No to hej, hej, hello, siemanko. Witam gorąco, witam serdecznie. Master of Sound, niezmiennie Tarnuło Polska. Ja się kłaniam, no i zapraszam godzinkę razem ze mną, Piątunio. Kolejny dzień, kolejny weekend. Dzień weekendowy, raczej. Kto tam dzisiaj wyhaczył piątek wolny, to wiadomo. No jest pros. Lambada. Pod tą burzową atmosferę nad Tarnowem.

No i pięknie. Wy możecie słać niezmiennie również SMS o treści RP 71480. No i pozdrawiacie. Kogo tam chcecie? Zaraz sprawdzimy Facebooki. Kto tam u nas zameldowany i lecimy. U mnie jak na razie kawusia, także... No średnio.

Proszę bardzo, toruj na pokładzie, witam Maciuja. Witamy Davida. Jest nami Jadwiga, jest Łukasz, Piotr. No siemanko, witamy Miliana. Pozdrawiamy Skalę od Jadwigi.

No i ładnie. Kolejna świeżość w tym tygodniu. Ale również od tego pana, który opanował kanał główny Radia Party. Z małym dodatkiem. Pablo Polona. I klasyką.

0: Proszę bardzo, siemanko, Adaś melduje się. Pozdrowienia dla wszystkich słuchających. Jademy ogień. Witamy. Ahoj. Pięknie, witamy Kasi, witamy Sebastiana. Jestem i Roland. Ronaldinho nasz. Radiowe. Witamy Mareczka.
1: Zombie Nation.
0: Tak to leciało.

i kolejna z tej serii. Oczywiście Flick Flack, a raczej to pierwsza. Wiadomo, panowie. Pozdrawiam Pawła. To kurnik buduje. Dla mojego przyszłego męża, króliczek, jak słodko. Proszę.

waszą stronę. Pozdrowienia z Międzyzdroi dla Arbuzika, co odpalił wąż gaśniczy, a Harry gasił pożar na gromadzie oraz Szymitka, co przypalił karkówkę. Au, alkoholicy z gromady. Panowie się bawią. Kolejny dzień. Wszystko do Harego. Pięknie, pięknie. Gio de Silva. Azzo.

No i wakacyjnie. I am not a baby. Erikę mamy. I don't know. Oh, wow. Ja też nic nie wiem. W każdym bądź razie mamy piąteczek. I mamy podwód Legema. Także kanał główny Radia Porte. Lecimy. Rudia.

Na grubo. Przepiątunio. Mad Records.

Proszę bardzo, Akuku, leci masterek, leci. Witam oczywiście Markus. Jak zawsze podsłuchuję po cichutku, po malutku. Masz rację. Masz rację. Lepiej po cichu niż wcale. A lecą te mastermaniaki. No to siuba.

0: idea.
1: I polski motywik. A co?
0: I muszę wciąż.
1: Myslowic oczywiście.
0: Super luz i już setki bzdur i już to nie ja. I nawet kiedy będę sam,
1: nie zmienię się.
0: To mój świat. Przede mną droga, którą
1: tak, tak.
0: Którą ja.
1: Świeżutko kackaj.

0: Proszę bardzo, widzę, że to wszyscy lecą. Prawidłowo.
1: Lubię wieczory, lubię się schować.
0: Pawelo pozdrawia z Kętrzyna oczywiście. Jak zwykle.
1: Nienaturalnie, trochę przesadnie.
0: Ja tam słucham z za krzakości. Po na działce robię małe Eldorado. Proszę bardzo, jak się chłopak bawi.
1: Tutaj
0: zdrówko.

nie przedstawiam, doskonale kojarzycie. No właśnie, Surrender. Wersja od Sydney Stone. Bardzo fajnie, bardzo fajnie leci. Pozdrowienia dla Kamili i Tomasza z Wąbrzeźnia. Przesyła Benę. Trututu, turutu. Jadą te wariatki. I wariaci. Wierujemy pawiana, co? W końcu piątek wolne. I długi weekend.

od doskonale znanego wam człowieka. Specyficzny klimat, jego produkcja, oczywiście Klimo. Pozdrawiamy tego gościa. No to po nowości.

i Summer of Love. Również wspieramy polskich producentów. Kolejny z nich, Maloza. No i bardzo przyjemnie jak na Malosa. Nie powiem, że nie. Bardzo delikatnie. Co człowiek robi czasami za siekiery. A to takie zaskoczenie. W końcu summer. No wakacje tuż, także. No przyzwyczaja. Radio Bartek, kanał główny. Ja się kłaniam, master.

Proszę bardzo, super muza, pozdrawiam ciebie. Wszystko od Macieja. A dziękuję bardzo, wirtualny browar. W twoją stronę leci. Żeby się nie odwodnić dzisiaj. No chyba, że jakieś 40 plus w szklance. Master Team. To też preferuję.

0: Up and down.
1: Proszę bardzo, dostałem informację, że nie piję alkoholu. Proszę bardzo, ja się mogę podzielić. Poczekajcie. Muszynianka, muszynianka. Źródło witaminy, magnez, wapń. Mnie dzisiaj suszy, także polecam.

0: my bro.
1: Pogwizdamy na flecie, a co? Lecimy na Śląsk! Powąchać tego świeżego powietrza.

widzę, że Damian, nasz Damian. Ma uruchomione jakieś skojarzenia? Dobrze, dobrze. O to właśnie chodzi. To co, kolejna? A, to już wszyscy znacie.

0: Everybody. Keep going. Pozdrowienia dla żołnierzy głów kucharzyków z Heuma na poligonie w Nowym Dębie. Smacznie gotują. Łukanio. Pozdrawiamy. I smacznego. Standardowo. Szósty dzień tygodnia. W naszym przypadku piąty. Piąteczek. Zobaczymy, czy działa. Ale co, jeszcze nie.
1: Okay, everybody, lie on the floor and keep calm.
0: Będzie odlot.

i kolejna z tej serii, ale już ostatnia. Kawał historii, no, powiem wam teraz. Graliśmy ostatnio, jeśli dobrze pamiętam.

coś pięknego. Łukania do nas jeszcze raz napisał z pozdrowieniami dla najlepszych kucharek w namiocie obok chłopaków z Oklejki i kaprala Ciszę. Wszystko Łukania, pozdrawiamy. No i siemanko, pozdro i wszystkiego najlepszego dla mojego szwaga, Romana, z okazji 30. Roman, ty stary rowerze. Dorzuć się do pieca. Wszystko Bartas. Pozdrawiamy, wszystkiego najlepszego. Oj, 30. To ta magiczna, magiczna liczba. Lecimy. Wspominkowo teraz. Ostatnie 10 minutek.

O proszę bardzo, jaka niespodzianka. Me powraca z urlopu, także wypełni tą lukę między mną a Damo Damowskim. Czyli dokładnie za 5-6 minutek, no przedostatnia ta propozycja. Mepo, także zapraszam, zostańcie razem z nami. Piątek, piąteczek, piątunia. Później Damo, później chyba T-Rex. No i YouTube, Facebook, jak zawsze.

Prawda, że zacnie odświeżona oczywiście David S. Do waszej dyspozycji. Mepa już gotowy. Także minutka i słyszycie się z nim. Ja dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam was gorąco. No i spokojnie tam. Bez szaleństw.

0: wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Poniedziałek, 8 lipca, ja witam się z wami, radioparty.pl, Neira, Morning Coffee, zaczynamy. Już trzeci dzień naszych muzycznych spotkań. Dzień dobry, kochani.

A ja oczywiście już zapraszam do wysyłania pozdrowień. Kanał House, zakładka pozdrowienia, Radio Party.pl oczywiście, niezmiennie. I 60 minut od Neyry. Kłaniam się raz jeszcze bardzo, bardzo nisko.

Drodzy, umilamy wam te wakacyjne poranki z kanałem House, a my już witamy Mefo Team oczywiście, witamy Łukasza, witamy Justynę, dzień dobry, dzień dobry. Zapraszamy.

jak słyszycie, takie przyjemniaczki z samego rana. I've got your love, proszę bardzo. Dla wszystkich po drugiej stronie, dla tych, którzy właśnie odpalili i słuchają. Za sterami kanał House dzisiaj Neiro, oczywiście od 7.30 do 8.30 planowo.

A na naszej facebookowej liście obecności zameldował się Łukasz i pozdrawia z odsłuchu. Oczywiście pozdrawiamy również. Wy także możecie dołączyć Neira na Facebooku. Zapraszam. No i oczywiście radioparty.pl, jeśli jeszcze nie jesteście. Przypomnienie, moi drodzy, również o trwającej rekrutacji. Jeśli macie ochotę spróbować swoich sił w naszym radiu, oczywiście zapraszamy.

Głowas, ale u mnie za oknem bardzo pochmurno, jeśli tak już jesteśmy na temacie pogody. Mam nadzieję, że później się nieco poprawi. A jak nie dziś, to na pewno jutro, bo już widzę na tych wszystkich ich wyliczeniach, że znowu 29 i bez pochmurnego nieba, także będzie grzało.

momencie pozdrawiamy również całą administrację, wszystkich prezenterów. Nie zapominamy o naszych kolegach i koleżankach oczywiście.

Mam nadzieję, kochani, że przy poniedziałku dostaniecie mocnego kopa do działania. House music.

No to nie zazdrościmy, nie zazdrościmy. Tyle dobrze, że ten pan w nieco innych klimatach pogodowych, więc ma nieco lżej, ale i tak. No jeden dzień weekendu to zdecydowanie za mało.

No i proszę bardzo, kogo witam, kogo goszczę? Szwagier Bob, dzień dobry, Neira, Bawaria pozdrawia. No to witamy, witamy. Udało się was dobudzić, także rozgoście się na naszym muzycznym pokładzie. Kanał House, tak gramy. Do 8.30, więc jeszcze 12 minut planowe.

przypominam raz jeszcze, że trwa rekrutacja. Kanał główny, kanał House. Jeśli macie siły i chęci, żeby spróbować, zapraszamy serdecznie.

Pozdrowienia, tym razem Spawacz melduje się na odsłuchu. Pozdrowienia z Gdańskiej Stoczni Remontowej. Dobrego tygodnia życzę, aby do piątku pozdrawiam. Również pozdrawiamy. Najgorszy, jak to mówią, poniedziałek. Już niech leci wam mega szybciutko. A w tle Radio Party. Najlepszymi dźwiękami.

0: Również z pozdrowieniami dla Dominika, który w pracy i odsłucha nieco później, także pozdrawiamy.
1: I guess I'll try cooler again.
0: A tymczasem Fon i Meduza, proszę bardzo. Na ten poniedziałek.

zostanie chwilę, by napisać, by pozdrowić. Radioparty.pl, kanał House i zakładka pozdrowienia. Tam was odsyłam jeszcze na te ostatnie chwile. Jeśli tylko macie ochotę, zapraszam.

A my gramy od 7:30 dzisiaj. Najlepszy numer dla was.

Michael Face, One More Time na zakończenie z mojej strony. Three, two, one, let's go!

słuchajcie, cudownie było budzić się z wami dzisiaj. Ale niestety czas szybko płynie, czas kończyć. No i zapraszam na kolejną audycję z serii Morning Coffee u Neyry i kanału House. Może jutro, jak się uda. Sprawdzajcie ramówkę, by być na bieżąco. A tymczasem ja dziękuję za dzisiaj, kłaniam się nisko i życzę wam udanego poniedziałku. Smacznej kawki, jeśli ktoś jeszcze nie wypił.

0: jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party.
0: Reklama. Sponsorzy. Masz domenę, którą chciałbyś zarejestrować? Wejdź na www.adresik.pl. Masz zdjęcia, którymi chciałbyś się podzielić ze znajomymi? Wejdź na www.iv.pl. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Cześć, kochani, siemanko, dobry wieczór, witam gorąco was serdecznie po drugiej stronie, sobota oczywiście u nas, 5 minutek po 21, Oskar W z tej strony, bardzo miło was widzieć i gościć u siebie, no i u nas, kanał główny radioparty.pl, startujemy po tą sobotę. Jak zawsze, kochani, jesteśmy na Facebookach, na YouTubach. Dołączajcie, oglądajcie, bawcie się wspaniale. Startujemy!

Zachęcamy oczywiście kolejnych do wysyłania pozdrowień. Radioparty.pl, zakładeczka pozdrowienia. SMS o treści RP na numer 71 480. Pozdrawiajcie! No i gramy!

widzicie po mojej prawej. Po waszej prawej, po mojej lewej. Widoczna skarbonka, bo już aktywna. Radioparty.pl / WOSP. Jeśli macie ochotę dołożyć cegiełeczkę.

Mamy pierwsze pozdrowienie dzisiaj z pozdrowieniami dla Melci, Papaja, Betty, Oli, Agaty. Bawimy się z wami od Pawła. Gorąco pozdrawiamy całą ekipę. A także napisał do nas Lolek z pozdrowieniami dla ciotek Agaty, Natalki i mojego kochanie Betty. To od Lolka. Pozdrawiamy gorąco dziewczyny. Oczywiście, kochani, meldujcie, skąd oglądacie. Będziemy witać wasze miejscowości. Witamy już obserwujących. Ci, którzy bawią się razem z nami, oczywiście na fejsie, na YouTube. Radio Party, tam jesteśmy.

i Natalki. Jak się bawić, to się bawić, Zakopane. Nie śpimy, lecimy, Aga pi, bo kolejkę blokujesz. Pozdrawiamy gorąco całą ekipę w Zakopanem.

Paweł napisał, że Ola w końcu wypiła ten toast, także... Szkło odblokowane! Kochani, gdziekolwiek dzisiaj jesteście, fajnie, że słuchacie najlepszego party w sieci. Umilamy! Tym, którzy dzisiaj imprezują, ale też tym, którzy pracują ciężko na nockach. I na drugiej zmianie jeszcze, pozdrawiamy!

Pozdrawiam Chorosz, województwo podlaskie, DJ Zapuść, Bass Huntera, Botnana Remix. Z pozdrowieniami dla DJ-a od Roberta. Pozdrawiamy gorąco Chorosz. Poleci może Bass Hunter nieco później.

Markę gorąco pozdrawiamy. Lecimy, lecimy z tą sobotą na Grubowski z pozdrowieniami dla ciebie, no i wszystkich zgromadzonych. Szwajcaria się kłania. Pozdrawiamy gorąco.

Oj, kochani, zrobimy klimat przez chwileczkę. Adele! Set fire to rain! Pozdrawiam gorąco Tychy!

Z okazji urodzin dla mojego syna Kacpra od mamy Angeliki. Najlepsze życzenia urodzinowe dla synusia. Dużo zdrówka, szczęścia, spełnienia marzeń.

Oj, dzisiaj jest naprawdę mnóstwo pozdrowień. Bardzo mi się to podoba. Z pozdrowieniami mojego Miśka Denisa. Kocham cię bardzo mocno, mój skarbie. Za łusków mnóstwo dla ciebie śle. A także gorące pozdrowienia dla całego Radio Party. Lecę ze strzelców opolskich. Poleczków poproszę. Miksować, a ludziska będą się radować. Od Miami. Pozdrawiamy gorąco Denisa.

Z pozdrowieniami dla Marcinka, który przebywa obecnie w zakładzie zamkniętym w Choroszczy. Zdrówka i wyjścia z nałogu alkoholowego. Od Kazika pozdrawiamy, jeśli nas Marcin słucha. Wszystkiego dobrego.

Witamy Padbola gorąco. Także gorące pozdrowienia od wiernego kibica dla dziewczyn z SP Olkusz, które grają awans do ćwierćfinału Mistrzostw Polski w piłce ręcznej juniorek. Jutro wyrywacie i awans jest wasz. Od Adriana K. Życzymy powodzenia, będziemy trzymać kciuki.

Pozdrowienia dla całego pomorskiego byku. Jak możesz pójść, Golit Agam. Dla sąsiadów, od Elo Elo. Pozdrawiamy gorąco sąsiadów. I don't wanna say I'm sorry. Na życzenie mojej mili wjeżdża. Something. There's nothing wrong. Rozpędzamy kochani sobotę, kanał główny radioparty.pl, Facebook i YouTube odpalone. Zapraszamy gorąco do oglądania.

Pytanie jutro. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Otwieramy serducha. Radioparty.pl / WOS. Tam jest nasza eskarbonka. Jeśli macie ochotę dołożyć cegiełeczkę, będzie nam bardzo miło.

Pozdrawiam dla Marty, Karola, Wojtka i Michała oraz wszystkich Oskaromaniaków. Poprosimy o utwór Out of My Head od Iski. Pozdrawiamy. Oj, nie wiem, czy to mam.

Jak zawsze, kochani, na naszym wirtualnym parkiecie miejsca starcy dla każdego. Move your body, czas co poruszać, party maniacy.

Tak, zdecydowanie lepiej na YouTube, ta najlepsza jakość. Radio Party na YouTube. Dołączajcie, subskrybujcie. Tam wszystkie nasze transmisje w najlepszej jakości dla was. Pozdrawiamy całej ekipy. Od Johna, pozdrawiamy!

Zalka, dzięki kochani, 23. Oskar W za starami, o 23. DJ T-Rex dalej, także zapraszamy na parkiety, Radio Party, kanał główny. Wideo, Facebook, YouTube, Radio Party też jesteśmy. Także pompujemy sobotę.

Dobry król na odsłuchu, pozdrawiam wszystkich oskaromaniaków, ciebie Oskar oczywiście, z pozdrowieniami dla Silesian Reds. California Reds, Warszawa Reds, Island Runners, Knurów, Turbo Kola, jademy.

Ależ pogoniliśmy z tą skarbonką 550. Elegancko. Bam, bam.

Pozdrowienia dla Jakuba, który dziś kończy 18 lat, od całej rodziny Miewskich. A raczej miał być chyba Milewskich. Dla

Słuchajcie, kochani, ode mnie jeszcze dzisiaj kwadransik od godzinki 23, DJ T-Rex. No i rozkręcamy tą sobotę, Radio Party, kanał główny. Najlepsze party w sieci w końcu. Jeszcze

międzyczasie dobiliśmy, kochani, do 600 w naszej skarbonce. Pięknie lecimy. Może ktoś pamięta, ile było w tamtym roku? Dajcie znać!

Love Insomnia wjeżdża potężnie. Końcówa dzisiaj ode mnie dla was. Jak zawsze, kochani, wszystko się nagrywa. Janko z Karomaniaków to nasza grupa.

Siemanko, Oskar, mógłbyś robić transmisję codziennie, jesteś mega, tak trzymaj, pozdrowienia dla ciebie, grubego weekendu dla wszystkich słuchaczy od Kamila, dzięki Kamil za miłe słowa, pozdrawiamy gorąco. Jezus te, Jezus te, Jezus te, Jezus te, Jezus te, Jezus te, Jezus te. No u mnie niestety z tą regularnością transmisji. Kiepsko, kiepsko, no co dużo mówić.

Odjechał potem Eminem. Tararara. Dzięki kochani już teraz za obecność dzisiaj. Zostańcie razem z nami.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

You know, personal Jesus. Modrodzy, witam serdecznie, witam gorąco. Radiopartyjo.pl. Siemaneczko, damo za starami oczywiście, ale to słychać, słychać, dokładnie, tak jest. Słychać mnie w ogóle, słychać, dobra. Witam serdecznie, dzień dobry. Albo i dobry wieczór, jak to woli. Sobota, dziękota. Dla masterka, poprzednika, jak zawsze, świetnie. Perfekto. Dla całego Tarnowa gorąco oczywiście pozdrowienia, a my ruszamy. Półtorej ode mnie. Dzisiaj, moi drodzy, 1,5 litra na głowę lecimy. Oj, człowieku, się dzieje. Za

elegancko, pięknie. Witam wszystkich słuchaczy najlepszego party w sieci, wszystkich partymaniaków, damowiczów. Jak zawsze miło tutaj znowu dla was zagrać. I jak zawsze miło was widzieć, chociaż w postaci liczb. Kanał główny najlepszego party w sieci.

Moje Hanie, wasze pozdrowienia od Tomka. Zajebista impra Aga. Takie przesłanie, nie wiem czy to Masterek czytał, czy nie, ale najwyżej poleciało jeszcze raz. Pozdrawiam Janusza z Działki. Serdecznie, miło nam się słucha waszej audycji. Dobrze się maluje. Od Patryka. Oto elegancko. Pozdrawiamy wszystkich oczywiście Działkowiczów. I dalej, moje Hanie, wkręcamy. Tu Dżemo! Za chwileczkę, jak zawsze, fanpage będzie witany Damowskiego. Już tam widzę odlot od Kali. Odlot!

Aga, lecimy na gruby dance. Ponownie od Tomka przekazujemy. Poszło, poszło. A ja witam serdecznie Kacpra, witam Piątusia, witam Jolę, Michała, Piotra, Łukasza, oczywiście również Olę. Witamy Kotuń, witamy Kasię, Krzysztofa, Krisa, Adriana, Daniela, Anię, Adrian kolejny, Tomas, Mateusz, Roman. Witamy Madzie.

No i dzisiejszą raz na audycji zdecydowanie przebijają znowu Tomasza, także wszystkich Tomaszów witam serdecznie, tak, że tak powiem grupowo, niech będzie. Witamy także Damiana, no i naszą oczywiście Kali, dla Dominiki, dla całego kołobrzeskiego Dubaju. Robimy bałagan, niezły bałagan. Kochani, lecimy.

Pitero napisało powolnie, powolutku. Zaraz się rozpędzimy. Pozdrowienia dla ciebie i dla Bobka ze Stołąża od Pitera. Dzięki serdeczne. Wolniutko. Piękna sprawa, naprawdę. Narkotik. Najnowsza oczywiście wersji od naszego Great

Prawda jest taka, moi drodzy, że lepiej słuchać odlot do Dubaju, pociąg Intercity, wolniutko, a zaraz się rozpędzimy, niż te hity spod Konina. Jest jak jest. Piąteczka dla ciebie, damo, i gorąco pozdro dla całej ekipy na działce w Zerbst. Chyba tak. I oczywiście dla rudej Diany, matka pi tego bunt bez wiera. I nie maruj od Filipa.

0: So what's wrong and what's right? I live for the weekend. I live.
1: Jak zawsze Justyna Matesa z Gotlandii obecna. Witamy Szwecję. Baby.
0: Come on, let's go.
1: Witamy Wielkopolskę, witamy Rycha i jeszcze raz dla Masterka gorące pozdrowienia. No to siup. Jestem siupana Masterku czy jeszcze nie? Halo! Halo!

I Live for Hardstyle, baby. Show tego oczywiście, najnowszy Alfa. Come on, let's go, go, go. Alfa Music. Polecamy i pozdrawiamy serdecznie. Czekamy na kolejną audycję w Radio Party.

pozdrowieniami dla Cygana od Tylmana przekazujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze raz. Never gone true.

Dedykacja dla całego Tarnowa, dla Masterka wkręcamy teraz. Najnowszy DBL, moi drodzy, który był ostatnio 2 minuty drogi ode mnie. Normalnie, poważnie, nie ściemniam.

Witamy Violetę Luciana, siemaneczko. Witamy Łukasza, spóźniony, ale jestem. Rowerkiem pędziłem na tą damóweczkę. Ile sił w nogach. Pozdrawiam wszystkich od Gajowego. No to co, lejemy karniaki. Masterku tam po lewej karniaczki.

0: daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na FaceTime. Z Mercedesa do helikoptera, bo moją twarz znają nawet w Ubera.
1: Co prawda aktualnie oczywiście Hiro na topie, ale od razu Waluś nie pozwolił, żeby taksi zaginęło gdzieś z tyłu głowy.
0: Jak było jasno,
1: jego najnowszy remix.
0: Chcecie ode mnie uśmiechu, sensacji na piętry relacji, ale przy mój stole.
1: O, szykujcie się, Waluś, gorąca premiera.

0: otwarte śmi. Chcecie ode mnie uśmiechu, sensacji, napiętych relacji.
1: Ale przy moim stole nie ma turbokoli. No właśnie.
0: Daj co chcę oprócz wakacji. Zagulanie, piętane niebie.
1: Witamy Łukasza kolejnego, siema.

Kremensko pięknie gramy, pięknie wjeżdżamy. O to chodzi. Bo to jest właśnie Radio Party. Wasze najlepsze muzyczne miejsce w internecie.

Dalej oczywiście, moje kanie, pozdrawiajcie swoich znajomych, zachęcamy serdecznie, pozdrowienia kanał główny. Damowski razem z wami do 20, a pomyń DJ T-Rex. Także wszystko co najlepsze dopiero przed wami.

Z pozdrowieniami dla mistrza patelni, co mu mama od małego dawała danonki bez łyżeczki. Jarząbek król od Pitera. Przekazujemy. Ja też tak jadłem, no i co?

No wybacz Dominiczko, ale przegapiłem niestety. Mimo, że mnie 20 razy oznaczyłaś wiadomości. No wiesz, mój refleks w tym wieku to jednak troszeczkę zawodzi. No ale jest jak jest. Ale pędzimy dalej, cały czas w stronę Dubaju.

Także oczywiście, moi kochani, pamiętajcie o Radio Party na Facebooku, na YouTubach, na Instagramie, a także TikToku. Zapraszamy serdecznie na nasze media społecznościowe Radio Party. Polecamy serdecznie. Dołączajcie, subujcie, lajkujcie. Bądźcie z nami wszędzie. Zapraszamy was serdecznie. Can't stop playing oczywiście. Doktor Kuczo cały czas nauczo.

body, 'cause everybody's gonna need somebody. Num, num, num. Trochę wiksy na odmianę? Czemu nie? Hubis! Oh, Rura! Sound of the-

Oto podkręcamy nieco mocniej. Halo świry! To za pół godzinki, moi drodzy. Rave Official!

Za chwileczkę dzisiaj Majkanie po raz drugi Klimo. Tym razem zagramy jego Body Moves. To w sumie numer 2 u mnie, jeżeli chodzi o jego produkcję. Cały czas dobrze kręcące. Najlepsze party w sieci, moi drodzy, zapraszajcie swoich znajomych. Czekamy również na nich. Link podsyłajcie, podeślijcie. Dzięki z góry za wsparcie. No i za to, że jesteście z nami. Jak zawsze propsy, piąteczka dla was. Dla każdego bez wyjątku. Dla rodziny, najlepszego party w sieci. A oczywiście z serduszkiem dla moich damowiczów. Rejwi!

Muszę was poinformować, że po głosówce, jaką przed chwilą odebrałem od Masterka, to słyszę, że wjechało dobrze. Elegancko. Na, na, na. Jademy.

Kto dziś Amerykanie kieruje, jak zawsze dedykujemy i współczujemy. Driver.

0: Ania, daj mi spać, nigdy z...
1: Od razu ja mam do was informację, że...
0: Dania, ósma drzemka napierdala.
1: Dobrą informację, pod koniec...
2: Nie wiem o co...
1: Maja,
2: ta budzik jak ta...
1: Początkiem czerwca szykuje nam się...
2: Nie wiem gdzie...
1: Ponowny maraton,
2: choć nie gra...
1: Tamowskiego w Radio Party.
2: Ona bardzo blefowa.
1: Na pewno lecimy od czwartku, a może i od środy. Zobaczymy.
2: Polewali szampana.
1: I również jeszcze jedna ważna informacja.

0: oficjalnie 31. Lista budziki w nosie. Czyli oczywiście urodziny Damowskiego w Radio Party. Zapraszam serdecznie. 25 maj, Damo. Bidejówka.
1: Nie widziałem. W sumie komu ja się dziwię.
0: Oczywiście meetingowo. Gramy.
1: Ty nam dzień obiadę. Ty nam dzień obiadę.
0: Szczegóły w tygodniu.
1: Dzień obiadę.
0: Na radiowych socialach.
1: Dzień obiadę. Obiadę.
0: 25 maj, najbliższa sobota.

25 maja, moi drodzy, na najbliższą sobotę na moje urodziny próbowałem załatwić koncert Fagaty, ale się nie udało niestety. No co zrobić? Ale damy radę, na

Fagaty nie będzie, ale staruchy tak jak Master czy Damo, bydo trzepać pośladami, spokojnie. Napisał Master, także matrosy. Atrakcje takie same, a może nawet lepsze. W szczególności naszych oczywiście Party Maniaczek. Najbliższa sobota. Trzepanie pośladami w Radio Party na urodzinach Dabowskiego.

że jest Syrena Virtual DJ Madson. I oczywiście jego wersja Tata Pop. Dalej pędzimy.

Wypadałoby się bardzo troszeczkę napić, bo za kwadrans idzie T-Rex. Granie na spontanie, oczywiście, plus wideo, live mix. Także nasz radiowy, oczywiście, dinozaur będzie rozpędzał, będzie rozgrzewał najlepsze warte w sieci do północy na pewno, a może i dłużej.

0: Łukasz napisał, to może ci się jeszcze uda, Damo, zaćmić sypisa. A po co? Jak ja mogę być sypisem? Czekaj, uważaj, teraz może próbka będzie.
1: Ale słuchajcie, Damo to jest zajebisty ziomek, naprawdę. Dobrze kręci, dobrze, jest. Jest zajebiście. Radio Party.
0: No, coś w tym stylu.

Master jak się śmieje. Damo Cypis 2. No pewnie. Znaczy ja bym jeszcze bardziej udał Cypisa, ale nie chcę za bardzo przeklinać na swojej audycji. Chociaż i tak to mi było zarzucone w zeszłym roku. A pamiętasz, że klnąłeś na audycjach? No właśnie. Lecimy do Dubaju. Au! Napisał Szczupak z Gorzowa. Lecimy, lecimy.

No, melodycznie przejście nie wyszło, ale jest jak jest. I tak oczywiście mękanie powoli kończymy audycję. I mam pytanie, czy Tyrek z tym jest gotowy?

sentymencie do tego oczywiście moja kanie traka. Inside from the speaker, Alex Peace. Stare dobre czasy, pamiętam wersja od Mr. Basica, ta chyba wtedy była grana. A my pijemy przy ognisku za nowy tarasik. Pozdrowienia dla Wojtasów i sąsiadów Szczupaków. Od Adriana przekazuję, pozdrawiamy. No i miłego.

Moi drodzy, T-Rex gotowy, zameldowany. Nawet nie pojechał człowieku, damo, I'm here. Okay, okay, man. Okay. It's okay. 4 minutes and you a mixu mix on RadioParry.pl. Are you ready? DJ T-Rex in the house. Oh yeah.

was. Pięknie. Człowieku, jak dama zasaportuje, to nie ma czegoś takiego, wiecie, męskiej części we wsi, o, tak powiem. Malosik, tym kończymy dzisiaj naszą audycję. Najlepsze party w sieci. Lecimy, lecimy.

Jutro, moi drodzy, 18.00, zapraszam serdecznie. Chyba że coś się zmieni, zobaczymy. Jak coś, niedzielna damowencja, pamiętajcie. Zapraszam gorąco i serdecznie jak zawsze. A za dzisiaj wam dziękuję za obecność, za akcje, reakcje, za wszelkie komentarze. Dla Adamowiczów jak zawsze uściski, całuski, piąteczki. Oczywiście cyk pyk również szklaneczką, no bo jakby inaczej. Oddaję was w dobre ręce, na pewno, wy o tym wiecie. T-Rex przed wami. Granie na spontanie. Bawcie się dobrze i bezpiecznie. Wszystkiego dobrego wam życzę. No i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się.

0: Oh yeah, I wanna be your lover.
1: Radio Party.
2: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
3: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.official i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.official. 3, 2, 1. Po reklamie.

Dobra, raz, dwa, trzy, witam was serdecznie, ze strony Markus, zaczynamy. Dobre bity, kanał główny radiopartyjka.pl. Jak najbardziej pozdrowienia dla Martina, zawsze kanał za niesterów i oczywiście za audycję. Jak najbardziej dziękujemy i pozdrawiamy. I tak właśnie razem z Markusem przed najbliższe 3 godzinki. No to zaczynamy piąteczek z Markusem. 29 sierpień 2025, lecimy na maksa. Jak najbardziej witam was serdecznie na pokładzie najlepszego party w sieci. No to co, startujemy. Zapraszam do wysłania waszych VIP-owskich i pozdrowień. SMS o treści RP na numer 71480. Dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. A my sobie tutaj kręcimy miło i przyjemnie, specjalnie dla was.

No to troszeczkę mam dla was informacji, ale już, już za chwileczkę. Na spokojnie. Także nasłuchujcie, podgłośnijcie, żebyście nie przegapili takich ważnych informacji.

No to koniec, końcóweczka wakacji. Radio Party, lecimy. A już oficjalnie jutro zaczynamy zakończenie wakacji. Taki specjalny meeting będzie specjalnie dla was. Już zaczynamy od godzinki 11, a kończymy co najmniej o 23. Także sobota będzie na grubo, pamiętajcie. 30 sierpnia 2025. Zakończenie wakacji z Radio Party. Musicie być razem z nami. Ja oczywiście będę również specjalnie dla was grał właśnie w ten dzień, czyli oczywiście jutro. A oczywiście zobaczcie sobie w ramóweczkę, co będę wam mówił. Ramóweczka, kanał główny, sprawdzajcie na sobotę, bo będzie się działo. To jest jedna z tych informacji na dzisiaj. A jeszcze mam tutaj kolejną dla was. Ale to już za chwileczkę. Rozmędzamy kanał główny. Bo oczywiście zbliża się jakieś spotkanie. Już wielkimi krokami, dokładnie. Za chwileczkę więcej informacji.

No to uwaga, uwaga, nasłuchujcie. Mega informacja, uwaga. Już 18 października w Toruniu wielki zlot prezenterów i słuchaczy. 18 października w Toruniu oficjalne zloty radioparty.pl. Więcej informacji wkrótce, ale na tą chwilę tylko tyle. Pamiętajcie, zanotujcie, 18 października w Toruniu mega zloty radioparty.pl. Oczywiście słuchaczy i prezenterów. Także w tym roku kolejny raz się spotkamy. Mam nadzieję, że będziecie. Więcej informacji wkrótce. Ale rezerwujcie sobie 18 października, żeby nie było.

Już za chwileczkę zerkam na fanpage'a, kto jest z nami, kto słucha. Markusa na fanpage'u, dajcie znać, również w pozdrowieniach. Macie taką możliwość. SMS o treści RP na numer 71480. Tak, te dzięki, dobre. Dobre bity, brakowało tego przez najbliższy miesiąc, co nie? A końcówka miesiąca jest na grubo. No to co, witamy Violettę, witamy Łukasza, siemanko Markus, lecimy z tymi dobrymi bitami, pozdrówki dla ciebie i wszystkich na odsłuchu. Witamy Aleksandrę, pozdrawiam Markus serdecznie z odsłuchu, no to lecimy. Ja również pozdrawiam i lecimy jak najbardziej. Witamy Mateusza, siemanko na pokładzie, wspaniałego piąteczku. Witamy również Iwonkę, siemanko Markus, obecna, ale stęskniłam, pozdrawiam. No ja też za wami tęskniłem, fajnie, że jesteście. Także kochani, ostatnie dni sierpnia na grubo, wynagrodzę wam to. Mam nadzieję, że zobaczycie to w ramówce. Najbliższa sobota z Markusem, również i niedziela.

już witamy na pokładzie Marcina. Elo Markus, piątello, au! Witamy Sebastiana, siemanko Markus, miło słyszeć. Pozdrowienia dla wszystkich i zaczynamy weekend. Dokładnie tak, zaczynamy weekend na grubo, piąteczek. Dla tych obecnych jak najbardziej pozdrawiamy. I tak się zbieramy. Lecimy z Markusem, dobre bity. Po dłuższej przerwie powracamy.

właśnie pod końcówkę wakacji gramy, a jutro oficjalnie kończymy zakończenie wakacji taki meeting, także będzie się działo w sobotę od godzinki 11 do godzinki 23 co najmniej. A moja osoba również będzie grała, zobaczcie ramóweczkę. No po prostu wymiatamy. Trzeba godnie zakończyć te wakacje i rozpocząć oczywiście rok szkolny. Wszystko co dobre szybko się kończy, tak właśnie.

No to nakręcamy kanał główny Radio Parkowka.pl. Tak lecimy z Markusem. Relax me. I mamy już pierwsze pozdrowienia od Madzi, podrymka dla Kuby i Alana z Koszalina. Także pozdrawiamy od Madzi dla Kuby i Alana z Koszalina.

I proszę bardzo, Toka Toka, witamy Piotra, siema Markus, pozdro, lecimy. No to witamy na pokładzie najlepszego party w sieci. No to nakręcamy.

oczywiście zapraszamy na nasze social media, Radio Party na Facebooku, na TikToku, Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. Również ściągajcie naszą aplikację w sklepie Play na wasze Androidy, radioparty.pl. Również pamiętajcie o naszej rekrutacji na prezenterów, prezenterek. Cały czas jest otwarte, zapraszamy do współpracy. Strona główna radioparty.pl, zakładka praca. I tam oczywiście wysyłacie zgłoszenie i czekacie na odpowiedź. A może właśnie to wy będziecie tak grać jak Markus? Czekamy na was.

to, co uwielbiacie, leci w tym momencie DBL. No to lecimy. Witamy Grzegorza, pomyłka Zegrza dla wszystkich słuchaczy i dla ciebie DJ. Markus, jest moc. Dzięki piękne, pozdrawiam.

No to oczywiście proszę bardzo, napisał do nas Darek. Podrzymka dla Paczota z Wolfsburga. Pora się obudzić, chłopie. No co, nie ma spania? Już dochodzi 13. Także pozdrawiamy od Darka dla Paczota z Wolfsburga.

I proszę bardzo, witamy Magdalenę, która oczywiście napisała, a potem dla wszystkich pozytywnych wariatów i oczywiście dla ciebie oraz dla mojego kochanego męża, który ciśnie z wykładzinami w szkole, ma zdążyć przed rozpoczęciem roku szkolnego. No tak najbardziej powodzenia, życzymy, żeby się udało. Jeszcze troszeczkę czasu jest, także spokojnie. I witamy Bubę. Buba się melduje z najmłodszym słuchaczką Natalią. Pozdrawiamy z białego Opelka. No to pozdrawiamy i witamy. Jak fajnie, że jesteście.

Także kto jeszcze nie wie, kto jeszcze nie słyszał, już jutro oficjalnie zakończenie wakacji z Radio Party. Musicie być razem z nami w sobotę, 30 sierpnia, tak właśnie, od godzinki 11 do godzinki co najmniej 23. Będziemy grali dla was specjalnie na zakończenie wakacji. To jest jedna z informacji, a już za chwileczkę kolejna.

No to koniecznie zanotować, zapamiętać. 18 października w Toruniu oficjalny zlot słuchaczy i prezenterów. Dokładnie tak. 18 październik zanotować, zapisać i mieć dzień wolny. Więcej informacji wkrótce. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Już 18 października w Toruniu, właśnie w tym roku jeszcze się spotkamy na żywo. Więcej informacji wkrótce, także wyłapujcie. Mam nadzieję, że się cieszycie, że jeszcze raz w tym roku się spotkamy. Także kto nie mógł wcześniej, może w tym czasie będzie.

No proszę bardzo, Norman napisał podrymkę dla Beduinów z Aura, meble Kalisz Pomorski. Wojtek Głodny, za chwilę będę zmieszany, mieszany. No to co, pozdrawiamy jak najbardziej. Dla Normana pozdrawiamy i lecimy.

najmłodsza słuchaczka Natalia pozdrawia wujka Markusa. Można prosić piosenkę dla taty Buby i Natalii? Oczywiście, za chwileczkę coś znajdziemy.

I witamy Mariusza. Siemanko Markus, super, że wróciłeś. Holandia melduje się na pogładzie. Pozdrawiam wszystkich partymaniaków. Lecimy na pełnej z tym piąteczkiem. No tak, dokładnie, cały miesiąc Markusa nie było. A teraz leci na grubo ostatnie 3 dni. Zaczął w piątek, skończy w niedzielę. Można i tak. Także gruby oczywiście weekend z Markusem. Piątek, sobota, niedziela, tak gramy. A już jutro zakończenie wakacji z Radio Party. Będzie się działo. A już zaleczkę, specjalna propozycja dla taty Buby i Natalii. No to uwaga, wyłapujcie.

Śledzenie dla Buby i Natalii. Gramy miło i przyjemnie. I witamy Justynkę na pokładzie. Siemanko Markus, Gotland na pokładzie. Witamy Szwecję. Pozdrawiamy Justynkę. Od razu mordeczka się cieszy, jak was widzę. Fajnie, że wróciliście.

i witamy Michała, siemanko, Markus Stolarzowice, pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich słuchaczy, ja Dymy Durś. I tak właśnie mnie tutaj klepał tym kciukiem, żebym w końcu zobaczył. Pozdrawiamy Michała. Ach, ten zaczepacz. Także kciuki w górę i lecimy.

No to oczywiście dzisiaj jest parę nowości przygotowanych na później. Także już niedługo wkręcamy te nowości. Zobaczymy, jak wam się przyjmie. Jak na razie dobrze i sprawdzone propozycje. To, co wybieracie przez te najbliższe lata. Zawleczkę Adelante również powróci. Na oczywiście kanał główny Radio Party. Już za chwilę.

Adelante porciło. DJ Wixo GTZ Chorzowa, pozdrawiamy całą ekipę z Grzybko Wozu oraz pozdrawiam cały Radio Party. Jak najbardziej pozdrawiamy. Cały oczywiście Grzybko Wóz. No to jadą świry, jadą.

Ja czekam oczywiście na wasze pozdrowienia. No słuchajcie, SMS o treści RP na numer 71480. Zakładka pozdrowienia, kanał główny, czekam na was. Tak, lecimy w piątek, piąteczek, piątunio.

is my life, proszę bardzo, po te wakacje, końcóweczkę. Już zawleczkę Coco Jumbo i do przodu. Od Bartłomieja mamy pozdrowienia dla Olka. Jak tam z tymi paczkami? Bo ja już kończę paczkomaty z Natalią.

It's My Life i witam oczywiście Agatkę. Witamy serdecznie wszystkich. Startgard pozdrawia w piąteczek. No to pozdrawiamy oczywiście i lecimy. It's My Life i Coco Jumbo i do przodu.

I witamy na pokładzie Pawła, strzałeczka, melduje się Kenczyn na pokładzie. No to pozdrawiamy i witamy na pokładzie najlepszego party w sieci, radioparty.pl. Z Markusem dobre bity, lecimy. A kto jeszcze nie wie, a kto jeszcze nie słyszał? Już 18 października w Toruniu, oficjalny zlot prezenterów i słuchaczy. Więcej informacji wkrótce. Co dalej będzie? I kiedy, gdzie? Dokładnie już wiecie. Tylko jeszcze nie znacie godziny i miejsca. Ale już macie tą oczywiście datę, 18 października. Także szykujcie się na Toruń. Mam nadzieję, że będziecie na oficjalnym zlocie. Po raz drugi w tym roku.

ale to wjechało pięknie. No to lecimy albo grubo, albo wcale. Witamy Przemka na pokładzie. Holandia pozdrawia Ciebie, Markus, i całe Radio Party. Holandia pozdrawia Boba, Bengala i Pieczarę. Miłego dnia. Jak najbardziej pozdrawiamy i dziękujemy. No to jadą świry, jadą.

I pamiętajcie o naszych social media, Radio Party na Facebooku, na TikToku, Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. Również ściągajcie naszą aplikację w sklepie Play na wasze Androidy. I bądźcie mobilnie z nami, gdzie tylko macie internet. Również jest otwarta rekrutacja na prezenterów, prezenterek. Zakładka praca, strona główna radiopartia.pl. Zapraszamy do współpracy. No to co, lecimy dalej? Miło i przyjemnie. A to jeszcze nie koniec wrażeń. Za chwileczkę wbijamy z kolejną propozycją. I jeszcze czekają nas nowości. No właśnie. Już za chwileczkę odpalamy.

No to pozdrawiamy Łukasza, bo się odezwał. Jestem twoją bajką. Chyba ci się podoba. Coś tak czuję. Coś specjalnie dla Łukasza. Gramy? Jestem twoją bajką. No to jest ogień, dokładnie.

No to Violeta napisała, leci z tymi dobrymi bitami na pełnej. Dokładnie tak. Violeta, coś dla ciebie, Just Dance. Jest klimacik, jest pięknie.

I spędzenie dla Aleksandry od Markusa. Wyłapuj! Bardzo miła i przyjemna propozycja. Dla Aleksandry gramy!

Kolejna świetna propozycja na ten piąteczek. Tak właśnie lecimy, tak właśnie gramy. Dla każdego coś dobrego.

do tego nie przypominam. I oczywiście pozdrawiamy wszystkich jak najbardziej za to, że jesteście. Pozdrawiamy. I w tym momencie przypominamy, utrwalamy datę 18 października w Toruniu. Oficjalny zlot słuchaczy i prezenterów. Więcej informacji wkrótce. Ale na tą chwilę znamy datę. 18 października w Toruniu. Wielki zlot słuchaczy i prezenterów. Mam nadzieję, że będziecie obecni na żywo. Jak to było wcześniej, tak właśnie powolutku informujemy. Powolutku zdradzamy. Uchylamy ten rąbek tajemnicy. Także drugi raz się na pewno spotkamy. Mam nadzieję, że będziecie. Szykujcie sobie już wolne, 18 października.

już jutro, przypominam, zakończenie wakacji z Radio Party. Musicie być razem z nami na tym zakończeniu wakacji. Będziemy specjalnie dla was przez cały dzień grać. Także liczymy na waszą obecność.

0: I właśnie tak, takie właśnie propozycje, takie perełeczki. Cenię dla was. Za wleczkę lecimy na Ibizę. A w tym momencie Santa Cruz. Wakacyjne hity na te ostatnie dni.
1: Lecę jak Apollo. Palony łeb jak 4-2-0. Zawsze wygrywamy, spytaj świeżego wieciakie. Daj spadnie, wydamy na palec, damy na wakacje.
0: Przypominam, 30 oczywiście sierpnia, w sobotę jutro, oficjalnie zakończenie wakacji z Radio Party.

I witamy na pokładzie Grzegorza. Siema wszystkim, pod rękę dla ciebie słuchaczy, umcyk, tralalala. Markus nam dzisiaj dobrze, muzom gra. Dobre bity jak zawsze. I tak ma być. Piątkowe party z Radio Party. I wielki powrót Markusa.

better. Ale to leci w najlepszym party w sieci. Coś pięknego, posłuchajcie. Come around, let's hang out. Start the tape and break it down. When I come around, ja czekam na nasze pozdrowienia. Nadsyłajcie kanał główny Radio Partykow.pl. SMS o treści RP na numer 71480.

I mamy kolejne pozdrowienia od Maniusia. Gorące pozdrowienie dla mojej kochanej żoneczki, którą poznałem się przy takich dźwiękach. Kocham cię, Klauduś. Proszę bardzo, muzyka łączy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Klaudię, pozdrawiamy Maniusia. I coś specjalnie dla was, Kwasera.

i Bartłomiej napisał Natalia, dziękuję za piosenkę i pozdrawiamy wujka Mastera, wujka Damo i ciocie Kali, a no i Chattersów. Pozdrawiamy, dziękujemy, witam oczywiście Anię na pogładzie. Klap, klap, klap.

No to Nawri napisał: Kuba, weź się do roboty, bo jedziemy na Ostrawę imprezować. No to co, lata Tadek, no, porwij cię. Pozdrawiamy tych wariatów. Na tych imprezowiczów dzisiaj piątkowe party. Tak właśnie rozgrzewamy z Radio Party.

No to kochani, tak, zanotujcie, 18 października w Toruniu, oficjalny zlot słuchaczy i prezenterów. Musicie być razem z nami. 18 października w Toruniu będzie oficjalny zlot z Radio Party. Więcej informacji wkrótce. Wyczekujcie, wyłapujcie. Ale datę już sobie zanotujcie. 18 października w Toruniu. Oficjalny zlot słuchaczy i prezenterów.

No to co, mam nadzieję, że się zobaczymy, że ktoś wpadnie zobaczyć to wszystko na żywo. A w tym momencie Casablanca, właśnie tak. Dla tych, co będą, oczywiście na oficjalnym slocie. Już w październiku, 18. A już jutro zakończenie wakacji z Radio Party, tutaj właśnie na kanale głównym. Sobotnie party, 30, oczywiście sierpień. Będzie się również działo. Musicie być razem z nami.

No to zostało nam ostatnie pół godzinki z Markusem. Takie właśnie soczyste trzy godzinki. Tak dzisiaj lecimy na grubo, piąteczek. Rozpoczęcie weekendu.

Pamiętajcie o naszych social media, Radio Party na Facebooku, na TikToku, na Instagramie i oczywiście na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. Również ściągajcie naszą aplikację w sklepie Play na wasze Androidy, radioparty.pl. I również przypominamy i zapraszamy do oczywiście współpracy. Rekrutacja na prezenterów, prezenterek otwarta. Strona główna radioparty.pl, zakładka praca. Polecamy, zapraszamy.

Oczywiście Agata napisała, 18 października, niestety mam zajęty, jest dzień sprzątaczki, to dopiero będzie zlot na miotłach. Pozdrawiam wszystkich sprzątających. No to co, Agatko? Zrób wszystko, aby być obecną. Nie masz woli. Nie możesz tego przegapić. Jak i wszyscy słuchacze i słuchaczki. Musicie być razem z nami. 18 października, oficjalny zlot Radio Party Gov.pl w Toruniu. Więcej informacji wkrótce.

No to kochani, ostatnie 15 minut z Markusem. Dobra, bity, lecimy do samego końca. Same perełeczki do samego już końca, lecimy. Tak właśnie rozpoczynamy weekend z Radio Party.

No to proszę bardzo, od Przemka dla Holendrów, z którymi pracuję, pozdrawiam! No to proszę bardzo, propozycja specjalna, Opera Amsterdam dla Holendrów, gramy!

No to specjalnie dla męża od Agaty. Show me love, proszę bardzo. Dla tego ukochanego mężula. Proszę bardzo, lecimy. Od Agaty, gramy.

Dokładnie tak, dla męża Krzyśka od Agaty. Proszę bardzo, lecimy. Show me love, gramy.

18 października, oficjalny zlot radiopartry.pl. W Toruniu słuchaczy i prezenterów oczywiście zapraszamy. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami na żywo. 18 października w Toruniu, będzie się działo. Oficjalny zlot, więcej informacji wkrótce. Oczywiście przypominamy, zapraszamy na nasze socjalne media, wbijajcie. Radio Party na Facebooku, na TikToku, Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. Ostatnie 5 minutek z Markusem. Dzięki bardzo za te 3 godzinki. I do usłyszenia. Pamiętajcie, jutro zakończenie wakacji. Również się słyszymy. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, wbijajcie w ramóweczkę. Kanał główny na sobotę. Zobaczcie, co to się będzie działo. Extra mile. Boy, if you wait until the last go down. Oczywiście, żeby nie było, jeszcze dzisiaj się również będzie działo. Od 17 Master of Sound, od 18 Damo, wakacyjna damówka, od 17 oczywiście Power Music. Także kochani, 2 godzinki przerwy i będzie się tu jeszcze działo. No to co, jeszcze jedna propozycja i dziękuję piękne za waszą obecność, aktywność dzisiaj. Jesteście mega, dzięki bardzo. O takiej dłuższej przerwie z Markusem, no pięknie. 3 godzinki pyknęły.

Jako ostatnia propozycja ode mnie dla was. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Relacja, oczywiście Markus, dobre, witaj, kanał główny Radio Partykowka.pl. Kłaniam się niziutko, do usłyszenia.

0: słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Three.

0: muzyczne doznania zapewnia wam DJ Markus.
1: Słuchasz kanału głównego radioparty.pl.

No to siemanko, z tej strony Markus. Zaczynamy, dobre bity. Kanał główny, radio.partygolf.pl. Tak właśnie lecimy. Wtorek w Toruniu. 30 grudzień 2025. Lecimy z Markusem. Od 14 do 16. Tak dzisiaj lecimy, przez 2 godzinki. Zapraszam do odsłuchu, do aktywności.

SMS o treści RP na numer 71480, zakładka pozdrowienia i kanał główny, czekam na was. Zapraszam do Wielkopolski, pozdrowień jak najbardziej.

I standardowo czekam na wasze zgłoszenia za to, że jesteście. Dajcie znać u Markusa na fanpage'u, że jesteście, że słuchacie. Również zapraszam na zakładkę pozdrowienia, kanał główny. Będziemy pozdrawiać VIP-owsko. Dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. Radio Party, kanał główny, najlepsze party w sieci. Dobre bity z Markusem, tak lecimy.

witamy na pokładzie Violetę. Hej Markus, pozdrawiam pozytywnie zakręconych. Niech moc będzie z wami wszystkimi. I witamy Łukasza, siemanko Markus. Pozdrówki z odsłuchu dla ciebie i wszystkich słuchaczy. Lecimy z tymi dobrymi bitami. No tak najbardziej witamy, pozdrawiamy również Aleksandrę. Witamy Szymona, UK na odsłuchu. Pozdrawka dla ciebie i wszystkich słuchaczy Radio Party.

No to witamy na pogładzie Patryka. Irlandia na pogładzie mobilnie w pracy. Patryka dla wszystkich oraz dla ciebie DJ. No i miłego dla dnia wszystkim życzę. Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie. Miłej pracy. Niech szybko zleci.

Witamy na pokładzie Milenę, pozdrawiamy! I tak sobie pięknie gramy, Radio Party, kanał główny. Dobre biciory z Markusem. 30 grudzień 2025, 14:30. Don't stop the music. I can feel the vibe. No to mam nadzieję, że czujecie ten vibe. No to kręcimy. I can feel the vibe.

No i witamy na pokładzie Korsaka. Elo Markus, wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Byleby nie był gorszy, a reszta sama się ułoży. Pozdrowka dla ciebie słuchaczy, a szczególnie Łukasza, Aleksandrę, Nirwanę i resztę ekipy AA. Lecimy z tym bitem.

Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich od Markusa. Tak, składam wam życzenia wcześniej, bo się już nie usłyszymy już w tym roku. Dzisiaj ostatni dzień. Ale oczywiście udanej zabawy sylwestrowej wam życzę. Aby ten kolejny rok był lepszy niż ten poprzedni. Także wszystkiego dobrego dla was.

od Łukasza i Aleksandry. Pozdrówki dla Korsaka. Pozdrówki dla Korsaka Łobuzie od nas. Także jak najbardziej pozdrawiamy tego Łobuza Korsaka.

oczywiście zapraszam, zachęcam do obserwacji naszych social media. Radio Party na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. Ściągajcie naszą aplikację w sklepie Play na wasze Androidy. Bądźcie z nami na bieżąco, mobilnie, gdzie tylko macie internet. Na Androidy, sklep Play, oczywiście wszystko za darmo, za free. Także zachęcamy, zapraszamy. I tak sobie pięknie gramy, specjalnie dla was od Markusa.

witamy na pokładzie Iwonkę. Siemanko, Markus obecna, pozdrawiam. No to ja również witam i pozdrawiam serdecznie. Witamy Adriana, siema jestem, pozdrawiam. Proszę jakiś dobry kawałek dla mojej koleżanki Eweliny, co w kiblu się zamknęła i chyba ciężką sprawę ma, bo nie wychodzi. Zamknęła się przed tobą, dokładnie. Pozdrawiam oczywiście Ewelinkę. Już za chwileczkę coś dla niej.

proszę, kogo my tutaj widzimy? Witamy Neyre, Podronka z odsłuchu. Na siemanko. Pozdrawiam.

Zapomniana propozycja, prawda? Ale my oczywiście odświeżamy. Już zewleczkę specjalnie dla Ewelinki. Dedykacją od Adriana.

Witamy Roberta, Siemka, Markus, pozdrowienia dla ciebie i wszystkich na odsłuchu z Sandomierza, pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie, witamy na pokładzie. Sandomierz? Ojciec Mateusz?

Data Pop, najlepsza propozycja na dzisiaj. Za chwileczkę kolejna, świetna. Tak właśnie dzisiaj kręcimy do godzinki 16 z Markusem.

SMS to treści RP na numer 71480, zakładka pozdrowienia i kanał główny. Czekam na wasze VIP-owskie pozdrowienia, nadsyłajcie. No to pompujemy dalej z Markusem do 16. Dobre bity specjalnie dla was. Dzięki za waszą obecność dzisiaj, aktywność.

Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich! To się słyszymy ostatni raz w tym roku! Udanej imprezy szampanowej! Sylwester, żeby był udany, niech się szampan leje! Tylko nie za bardzo się tam, wiecie. Żeby wstydu nie było.

Play Hard specjalnie dla Eweliny, która jest obecna i słucha. Pozdrowienia od Markusa. Od Jaro mamy podziękę dla mojej małej Hanki. Pozdrawiamy serdecznie, Fiposko.

tak właśnie możecie nadsyłać swoje VIP-owskie pozdrowienia, co oczywiście zachęcam, zapraszam. SMS o treści RP na numer 71480. Możecie się zgłaszać również u Markusa na fanpage'u. Markus 95 RP. Do 16 razem z wami.

Może to sobie tak troszeczkę powróciliśmy do tych starych czasów. Końcówka roku, a tu takie propozycje. Przed nami jeszcze pół godzinki do 16. Zostańcie do końca, jeszcze się będzie działo. Jeszcze tutaj jakieś perełeczki dla was specjalnie naszykowałem. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dla tych obecnych od samego porządku pozdrawiamy, dla tych co dołączyli również pozdrawiamy. Fajnie, że jesteście. Tak sobie lecimy, Radio Party, kanał główny. Z Markusem dobre bity, oczywiście. Ostatnie w tym roku.

No to mamy już kolejne pozdrowienia od Adriana. Pozdrawiamy ciebie serdecznie, Adama i Bodzia starego, rowerzyszce, co nie wie jak dojechać do chaty. O proszę, pozdrawiamy jak najbardziej.

i pozdrawiamy, oczywiście pozdrawiamy Ewelinę. A już specjalnie dla ciebie już za chwilę. Od Markusa specjalnie. Żeby było miło i przyjemnie.

No to już teraz z pozdrowieniami dla całego obecnego Martin Timu. Dla obecnych razem z nami Niemiec, dla obecnych Niderlandów. Dla obecnego UK. Dla obecnego USA. I dla tych, którzy razem z nami w pracy, dla tych, którzy w drodze. Come on, dance with me, move your body.

Jak zawsze na koniec piękne wisienki na torcie. Największe muzyczne wspomnienia. Dla tej starej wiernej gwardii. Dla tych, którzy pamiętają i kochają te stare piękne numery.

Oj, zróbcie to głośniej. Ależ to piękne wspomnienie. Supermodes. Tell me why. Kolejna gorąca nowość.

No to tak wyjątkowo, inaczej niż zawsze. Dorzucimy jeden kawałek na sam koniec, ponadprogramowo. Ale wszakże pięknie i magicznie. I like the way you kiss me.

Pozdro Martin dla ciebie i dla mojego brata od Łukasza i wszystkich słuchaczy. Dzięki. Również pozdrowienia dla was. No to za chwilę coś zrobimy już naprawdę, tak ostatecznie, na sam koniec. Coś zwariowanego, coś szalonego. Miało tego nie być, ale skoro tak... Na to zagramy, wkręcimy, ale już będzie naprawdę petarda na sam koniec.

No to już teraz uważajcie, bo się będzie tutaj działo! No to dajcie to głośniej na sam koniec, lecimy grubo!

0: No i właśnie tak to się dzieje. Przed samym końcem licznik eksplodował. Ale żal nie wkręcić takiego wspomnienia.
1: Meine Hände sind nass, meine Füße nicht still sind. Und meine Muskeln tanzen in Takt mit dem Kick. Mein Kiefer zuckt, meine Lippe juckt, noch mehr.

No to już teraz. Dla tej starej wiernej gwardii, dla tych, którzy kochają te stare piękne numery. Ależ będzie magia.

A i to jest godna kompilacja. Ależ to siada. No to dorzucimy pod sam koniec. Radio Warte.pl, jesteście gotowi?

Ależ pięknie i magicznie, o to chodzi. Radio Bardepel, tak już się ostatecznie żegnamy z wielkim bonusem na sam koniec. Tak też bywa, czasem spontanicznie. Szybko jeszcze was serdecznie zapraszam na mój fanpage na Facebooku. W lubce Facebooka wpiszcie DJ Martin, radiobarte.pl lub po prostu przeglądarki djmartin.pl. Zostawcie lajka koniecznie. Ja już wam mówię dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Halo, halo, od razu witam was serdecznie, gorąco. Radio Party, oczywiście kanał główny na trzecim dniu naszej majóweczki z Radio Party. Kłania się nisko za sterem, oczywiście już Dama Damowski. Witam wszystkich serdecznie. I na samym wstępie dla poprzednika, dla Daniusa, gorące pozdrowienia. Za dwugodzinną już chyba męczącą audycję. A my ruszamy. Jak zawsze, moi kochani, w X-owym, energicznym klimacie dynamicznym. No bo cały czas majóweczka trwa, więc lecimy.

A no właśnie, dzisiaj nie każdy ma wolne, także serdecznie, gorąco pozdrawiam wszystkich tu dzisiaj pracujących. Taką na przykład osobą jest tutaj szwagier Bob, który właśnie napisał, że ma drugą zmianę. Oj, to boli, panie kierowniku, oj, jak boli, ale jeszcze połowencja i będzie git. Witam serdecznie przy okazji. Także również moje kanie, witam Damiana, Bartłomieja, Chrisa. Leverkusen jest razem z nami, oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Najlepsze party w sieci. Majówka z Radio Party i oczywiście dzisiaj dzień trzeci i jeszcze nie ostatni.

Moi drodzy, wy pamiętajcie również o możliwości oczywiście tutaj pozdrowienia swoich znajomych, jak najbardziej. Zachęcamy serdecznie, Radio Bardy Band oczywiście, pozdrowienia, kanał główny, jakieś tam majówkowe pozdrowienia, czemu nie? Zachęcam serdecznie do oczywiście pozdrawiania.

Jeszcze raz dla poprzednika oczywiście z pozdrowieniami, dla Daniusa, a także dla Dirona. To właśnie z przywitaniem. Danza Kuduro. Kiedyś sobie mówiłem troszeczkę brzydko, ale to stare dzieje. Teraz jestem dorosły i poważny. Zupełnie. Najlepsze party w sieci, Modrazy Majówka 22 razem z nami. Cały czas do przodu. Iś.

A ja serdecznie oczywiście witam kolejne osoby, witam Iwoncie, witam Damiana MC'ego, a także na Markusa z pozdrowieniami. Siemka obecny na słuchu, głośniki wystawione na dwór i lecimy. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i wszystkich, którzy świętują majówkę na grillu. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich grillujących, smacznego. A tymczasem Ekwadorii, taka wersja.

To dzisiaj za The Cancel Lirona, bo dzięki niemu w końcu mam ten numer. W sumie przypomniał mi o nim dzisiaj, grając go na audycji. Dla Lirona za The Cancel, moi drodzy, już teraz.

Tak, to właśnie moje kanie lata i fruwa. Radio Party, najlepsze party w sieci do 19. Damo Damowski. Cały czas mają majóweczkę, także bawcie się dobrze, moi drodzy. I fajnie, jak zawsze, że jesteście z nami.

Słuchajcie, moi mili milusińscy, mamy tutaj kilka pozdrowień. Pozdrowienia dla Katarzyny, naszej ulubionej sklepowej z żeli. Balujemy, pozdro Darka, Mulara, Jelonka, Emilki, Klaudii, Sandałka, Szczurka, Radka, Sandry i gospodarza imprezki Dominika. Bawimy się dziś w rososzy, tak? Chyba tak. Lecimy, jazda, koty. Od knura. Widzę, że hasło trrt coraz bardziej jest modniejsze. Pozdrawiam serdecznie. To oczywiście hasło DJ-a Kaczora, nie moje, którego serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca.

Witamy, kolejna osoba, witamy serdecznie Kamila. Pozdro z drugiej zmiany, odsłucham w powtórce. O, kolejna osoba, która dzisiaj jest w pracy z Namowiczu na drugiej zmianie. Pozdrawiamy serdecznie. Witamy także Daniela. Czołem albo kolanem, jak to woli. Roxanne i oczywiście UFO. Radiowe znane, ale u nas takie właśnie w X-owej wersji.

gramy na 19 od razu, a dzisiaj pojedyncze Adamo już ponownie z transmisją oczywiście wideo. Także koniecznie bądź na naszym radiowym fanpage'u, a także na naszym radiowym YouTubie. Zapraszamy serdecznie.

0: numery, które chyba najbardziej zasuwałem na kanale Gunu Radio Party. Aktualnie oczywiście Taito, Friend in Dick. Wiadomo, o co chodzi.
1: The Friend in Dick.

Świętej pamięci Mikołaj znowu na topie, a to wszystko dzięki odświeżeniu od Madsona, legendarnego oczywiście Troubles, który lata u nas codziennie na Radio Party.

Pozdrowienia dla Kuleczki i Hektorka przy grillu, a to wszystko od Wiki oraz Agi. Dla Kuleczki i Hektorka przy grillu od Wiki i Agi, oczywiście z pozdrowieniami. A my przy okazji życzymy wszystkiego. Wszystkiego smacznego? Tak może być? Może być chyba, co? A tu wszystko jest możliwe na tej audycji dzisiaj. Także wszystkiego smacznego przy grillu.

Najlepsza madrosa majówka w internecie to właśnie tutaj w tym miejscu, radioparty.pl. Gramy dla was specjalnie. Trzeci dzień i oczywiście jeszcze jutro. Pamiętajcie o tym i wpadajcie również do nas jutro. Zapraszamy na serdecznie na czwarte i zarazem ostatni dzień majówki z Radio Party.

A teraz będzie troszeczkę taki, można powiedzieć, letni, wakacyjny już utwór, majówkowy też jak najbardziej. Halo, kto kojarzy ten motyw, który teraz wchodzi? Mam nadzieję, że podkręci muzyczną, majówkową atmosferę przy grillu teraz. Ten właśnie numer dla was z dedykacją.

Od razu ja was powolutku zachęcam, zapraszam już na naszego YouTube'a albo naszego radiowego fanpage'a, jak wolicie, ale preferujemy oczywiście YouTube'a. Jeżeli chodzi o transmisję wideo naszych prezenterów, wbijajcie, subskrybujcie, lajkujcie, obserwujcie. Zanim spał na 7 minut w tamtym miejscu DJ Adamo UK.

lubiane, dobrze kręcące dzisiaj na koniec. Mikey Madson. Pamiętajcie oczywiście o mojej kanie, że gramy również jutro, ale moja osoba tylko godzinkę wcześniej, od 17. Zapraszam serdecznie.

Moja osoba jutro od 17, ale wy oczywiście, moi drodzy, bądźcie jutro od początku. Śledźcie ramówkę radiobarty.pl, ramówka, kanał główny. Tam wszystko dla was napisane, wpisane. Zapraszamy serdecznie. Jutro czwarty dzień majówki z Radio Party, zarazem ostatni. A dzisiaj jeszcze przed wami kilka audycji naszych prezenterów, także zostańcie koniecznie. Najbliższe to od DJ-a Adamo właśnie, który za chwileczkę dla was będzie wbijał z transmisją wideo. Także Radio Party on YouTube and Facebook. Dama Adamowski, dzięki serdecznie, trzymajcie się ciepło, bawcie się dobrze, wszystkiego dobrego.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party.

Minęła godzina 18, radioparty.pl, kanon główny, Martin Sudiłomże dla Was. Moi drodzy, jestem do godziny 19 razem z Wami. Witam wszystkich tych, którzy są obecnie razem z nami aktywni. No i cóż, moi drodzy, tak zaczynamy. Dobrym wspomnieniem, Adele, Set Fire to the Rain.

Ej, przyznajcie sami, bardzo fajne, przyjemne odświeżenie. To nowość tego tygodnia. Citos i DMN, ich interpretacja, ich wersja naprawdę gra dobrze. No i to, moi drodzy, oczywiście początek, tym się rozgrzewamy, a przed nami będzie się działo, bo to nie jedyna nowość dzisiejszej audycji. Zostańcie razem ze mną.

Ależ to dobrze brzmi, dobrze tego się słucha. Oliver Heldens, Becky Hill i po prostu Gecko. Radio Bardy.pl, kanał główny. No to gramy.

A skoro już jesteśmy już w tych słodkościach, no to nie mogło zabraknąć tej słodkości. Przy okazji nowości tego tygodnia, Sweet Dreams powraca tym razem Wonderlands.

No trzeba przyznać, że w muzyce to właśnie tak nazywa się odwaga. Play it tak ready. No gra to fenomenalnie. Posłuchajcie tego sami i przekonajcie się o tym 5 Hours Remix już teraz dla was.

Ależ do tego numeru się wraca zawsze przyjemnie i zawsze z wielką chęcią. Narcotic. A tym bardziej wracamy chętnie, gdy to nowa interpretacja. A w tym przypadku Masza, posłuchajcie.

Oj tak, Petrofolon! Ja oczywiście, moi drodzy, zachęcam do tego, byście zapraszali swoich znajomych do wspólnej zabawy z naszym radiem. Jednym linkiem radioparty.pl. Będzie nas po prostu więcej.

gang. Również na naszej konsoli pozdrowień Damian Micio. Przesyłam bardzo miłosny wiersz, który bardzo, bardzo streszczę. Kocham cię nad życie, Asiu, żonko moja, moja kochana na zawsze. Od Micia, pozdrawiamy!

A ja jeszcze razem z wami do godziny 19, czyli nieco ponad 20 minut. I będzie również troszeczkę nowości jeszcze z tego tygodnia. Powspominamy również stare dobre numery, a więc będzie się działo, warto zostać do końca.

No to idealnie, na pobudzenie. Na dodatkową moc tego wieczoru. Selena Gomez, Like I Love You, z dedykacją dla obecnych Niemiec, dla obecnych Niderlandów.

John Marks i Truckin'. Mat Records, ale to naprawdę przyjemnie daje. Z gorącym zaproszeniem lubię się dla was wszystkich obecnych na mój fanpage na Facebooku lub za facebookowej wpiszcie DJ Martin radiopartek.pl lub po prostu wejdźcie na djmartin.pl, zostawcie lajka.

Ależ przyjemnie do tego numeru się powraca. Jak zawsze, żeby tradycji stało się zadość, piękny klasyk na pożegnanie ode mnie. Myślę, że strzał idealny. Wciś o

Oj, żal przerywać te piękne muzyczne słonienie Catch You i Koszyn. Już teraz, moi drodzy, w tle. A ja już powolutku się z wami żegnam. Bardzo wam serdecznie dziękuję za przybycie, za obecność, za tą piękną, magiczną godzinę razem z wami. A już za chwilę kolejny prezenter Radio Bart.pl, a więc, moi drodzy, nie martwcie się, nie zostajecie sami, jesteście w dobrych rękach. Bądźcie razem z nami. Do usłyszenia w następnym tygodniu.

0: Radio Party.
1: Radio Party. Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Radio Party.
2: Radio Party. Chcesz kupić prezent, lecz nie masz pomysłu? Wejdź na www.och.pl. Internetowy pasaż handlowy.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
3: Po reklamie.

No nareszcie, człowieku, wpuścimy na kanał Główny Radio Party. Witam serdecznie, witam gorąco. DJ Gruby za sterami, czyli Damo Damowski ze Śląska, kłania się nisko jak zawsze. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym przyjęciu urodzinowym oczywiście DJ Akcesa. Powolutku zaczynamy.

Na samym wstępie gorące pozdrowienia dla poprzednika, dla MEFA za audycję. Pozdrawiamy serdecznie i również ode mnie wszystkiego co najlepsze. Zdróweczka, szczęścia, miłości, dużo seksu i oczywiście zgolenia w końcu tej brody. Dla Accessa najlepsze życzenia od Damowskiego. My jesteśmy w podobnej wadze, więc myślę, że się doskonale rozumiemy.

Witam jeszcze raz serdecznie całe Radio Party, cały mój fanpage, jak zawsze wszystkich Damowiczów za chwileczkę będę pozdrawiał. Witam cały kanał główny. Zapraszam, godzinka ode mnie do 19:00. Zaczynamy!

Tamo na żywo, aplikacja Radio Party poinformowała. Bardzo fajnie, odpalam już. Lecymy, lecymy. Drodzy Państwo, nie zwlekamy. Michael Mind powraca w takiej wersji.

I got my eye on you. Tak to moje kanie wygląda. Witamy szwagierka naszego. Szwagier obecny. Witamy Sylwię, witamy koleczkę Chrisa. Jest z nami Goldenowski, Bartłomiej, Milian, Katarzyna, Łukasz, Zbiro. A także Angel. No witam, pozdrawiam cieplutko również.

Jest z nami Damian, jak zawsze, jest z nami również Weronika. Witamy na pokładzie, melduje się szefie. O Jezus, tak mi mów, Weroniczko. Tak mi mów. Witam cię serdecznie. Tymczasem podkręcamy atmosferę. DJ Revi, najnowszy i rodziny Akcesa, naszego akcenta.

0: that's the beat. Now move your body. Cause everybody.
1: Najnowszy Hubis przed wami. Oczywiście człowiek od numeru Loto. Z pozdrowieniami dla Marty, co umyła okna, a teraz pada deszcz od Szymona.

Body. It's just a beat. Don't move your body. It's everybody. Gonna need somebody. Tak, zamykamy październik. Bidejów Accessa, a przynajmniej od razu jeszcze retro Halloween.

Wszystkiego co najlepszego z okazji urodzin dla Seleni Zanta, to na wstępie. Dziś trochę odmiennie. Słyszałem, Damuś, że otworzyliście firmę usługowo-remontową z masterkiem. Wyślij cennik na priv. PS. Pozdrawiam wszystkich. Justyna, stała słuchaczka. Proszę bardzo. No coś tam ostatnio jakieś remonty były. Nie powiem, że nie. Lampa świeci jak coś.

Kolejnym razem retro oczywiście utworek AC/DC w edicie od Chris Van D. Tak to właśnie leci. Radio Barce. Od Markusa dwa biry wyzerują i lud od razu weekend buja. Pozdrawiam całe Radio Party i DJ Adamo, jademy durś. Oczywiście również serdecznie, gorąco pozdrawiam, nie inaczej. Po drodze bawcie się dobrze razem z nami jak zawsze. Jak najlepiej.

0: Jak to powiedziało na ostatniej audycji, w sumie wczorajszej, master na tym numerze?
1: Fuck you.
0: Coś tam you.
1: Fuck you. Fuck you.
0: On to jest dobry, nie? Powiedz się.
1: Fuck you.
0: Najnowszy panem od razu. Fuck you. No, damo to powiedział. No pewnie, bo to prymityw jeden.
1: Fuck you. Fuck you.
0: Ja to przed tym fuck you jeszcze bym dodał I wanna. O, proszę bardzo.

Jeszcze chyba niedostępne ten numer, najnowszy bootleg od Barta, którego serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Po ostatniej mojej audycji już wie, że gramy na Radio Party. Jego najnowszy bootleg.

Z pozdrowieniami od Miliana i zapytaniem, gdzie Solnizant? Pytam, bo się martwię, gdzie mój ziomek z południowej Wielkopolski? No my tak szczerze, Milianku, to sami nie wiemy, gdzie on jest. Akces gdzieś zaginął w akcji, nie wiemy, gdzie się podziewa. I prawda jest taka, że jego urodzinowy meeting, który dzisiaj oczywiście dla was tutaj trwa. Dopiąłem osobiście na ostatni guzik, nie chwaląc się oczywiście. Zaangażowanie oczywiście prezenterów było, no to szkoda, żeby ten meeting się nie odbył, prawda? No właśnie. Dlatego gramy, lecimy. Retro Halloween to też jestem organizatorem, ale to swoją drogą. A niech piszą dalej, że damo jest najgorszym. Pewnie, lecimy, człowieku.

Serdeczne podziękowania dla syna Olka w pomocy segregacji śrubek. Tata Paweł, kocham cię, synek, proszę bardzo. Jaka więź między synem a tatą.

Pozdrawki dla najlepszych partymaniaków i życzę zacnego weekendu od Zbira. Oczywiście przekazujemy Gladiator rozpiernicza mega nuta. No tak, najnowsza wersja od Barta, która jeszcze nie jest dostępna. Oczywiście w klimacie The Age of Love, to chyba dla mnie tak zremiksował, tak mi się wydaje.

Ja tak sobie wyobrażam od razu, że my dla Polona to jesteśmy taką betoniarką, która miesza jego produkcję, a on, ino, bierze łopatę i człowieku dokłada tego cementu. Każda jedna łopata cementu to nowa produkcja. I to się mieli na Radio Party. No i oczywiście Insomnia w jego wersji teraz.

Takie oczywiście majchanie klimaty. W oryginalnych wersjach już w najbliższy wtorek w tym miejscu zapraszamy na Retro Halloween w Radio Party. Szczegóły na naszym fanpage'u, na naszych socialach, zerkajcie. Jest plakat, jest rolka. Zerkajcie, udostępniajcie, bądźcie obecni. Retro Halloween, 31. Najbliższy wtorek, tutaj w

0: This is Discotronic. Let's go.
1: This is Discotronic.
0: I... Trycki disco. A my cały czas trycko, człowieczku. Jademy, najnowsza wersja, Gravy. To od niego.

abyście mieli dzisiaj najdłuższy. Tego wam życzę. Wszystkim bez wyjątków. DJ Matys, najnowsza wersja. Oczywiście DMN, który jest teraz głośniejszy, jeżeli chodzi o nasze radio i nie tylko.

Moje kanie pozdrowienia, kanał główny. Zapraszam serdecznie. Nadsyłajcie, pozdrawiajcie. A także nasza grupa słuchaczy Party Maniaków na Facebooku. Dołączajcie. Automatyczne zatwierdzenie. Oczywiście po ówczesnym zaakceptowaniu zasad grupy, które proszę przestrzegać, bo wszystko widzę.

0: Ale Matuś będzie zła. Nie będzie człowieczku udobruchamy mateczkę, normalnie tam kaweczka, drineczek, co sobie życzy, pewnie. A tym bardziej, jeżeli mateczka to będzie mała Stiflera, to już całkiem człowieku, dogadamy się. Oj, będzie fiesta! O.
1: Fiesta!
0: Najnowsza wersja Drop Shakers. A o 19 razy DJ Ponton, bądźcie z nami!

Pamiętajcie, moje kochani, najbliższy wtorek, retro Halloween. Kogo nie będzie, to mobana na słuchanie na Radio Party. Obecność obowiązkowa. Najbliższy wtorek, 31. Retro Halloween w tym miejscu.

Moi drodzy, Phantom już gotowy dla was. Za chwileczkę oczywiście wbija, przejmuje stery na naszym radiu, na kanale głównym najlepszego partia w sieci. A po naszemu to oczywiście DJ Ponton, żeby nie było, z dystansem. Let's go!

Moi drodzy, jutro z mojej strony godzinka 17, zapraszam serdecznie. Prawdopodobnie znowu niedzielny vibe, czyli wolniejszy klimat, troszeczkę ambitniejszy. Ale zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie jutro godzinka 17, tutaj w tym miejscu zapraszam serdecznie. Damowencja, jak zawsze dla was, przy niedzieli. A za dzisiaj dziękuję serdecznie. Bawcie się dobrze i bezpiecznie. Wszystkiego dobrego wam życzę. I oczywiście jak najmniejszego kaca jutro. Tego życzę również Kali Masterowi. Dziękuję, do widzenia.

0: Radio Party.
1: Radio Party. Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
3: The biggest internet radio in Poland. Radio Party.
4: Radio Party.
3: Presents the brand new incredible music mix. Get ready. Let's get started. RP Mix.
5: No to witamy wszystkich słuchaczy Radio Party bardzo gorąco i bardzo serdecznie na nowej składance RP Mix numer 47, którą oczywiście przez prawie 80 minut zaprezentują dla was DM oraz Denerash.

A naszą składankę na pierwszym miejscu otwiera numer od Seleny Gomez, Calm Down, bardzo popularny na TikToku ostatnio. Wersja od Sick Kick, remix mashup jak najbardziej. Posłuchajcie. I właśnie tym utworkiem zaczniemy. RPMX numer 47.

Jako drugi naszej składance plansuje się oczywiście Restricted Big Jet Plane w wersji Mikro oraz Allen Edit. Naprawdę potężne brzmienia na sam początek naszego miksu. Posłuchajcie.

No i proszę bardzo, odświeżamy, kochani, tu Jamo, Drop That Low, tym razem w wersji od naszych rodaków Art Basis oraz Seven na bootlegu. Dobrze znany wam utwór od Tujamo w tym momencie wjeżdża. Pamiętajcie, kochani, aby zainstalować naszą aplikację na Androida, Radio Party, w sklepie Google Play do pobrania, żebyście mogli słuchać naszego radia wszędzie, gdzie tylko jesteście. No to Drop That Low i lecimy dalej.

Na pewno ten utwór teraz kojarzy wam się z zespołem Black Eyed Peas, ale jest to Almanac Dirty Beat. Dodatkowo podkręcona wersja od FNZ. Tak właśnie na EPMiksie numer 47 dla was miksuje DM oraz Demiraż.

Tym razem z jeszcze bardziej pompującą propozycją, tym razem Randy Katana, The Hype. Wersja na 2023 rok, w tym momencie zremiksowana przez Barta.

Waveshock jako producent jest nam już obecny od naprawdę wielu lat i jego produkcje nieraz rozbujały do czerwoności klubowe parkiety w Polsce i nie tylko w Polsce. Tym razem od niego z utworkiem Uno do Stress, Waveshock oraz Dacos.

Doskonale wam znany Mike Candice powraca z najnowszą wersją Heaven and Hell, a to wszystko dzięki J&G. Wersja również na 2023 rok, odświeżenie konkretne. Oprócz Mike Candice'a są tutaj również Sean Baker oraz Evelyn. I wydaje mi się, że tej melodii nie trzeba przedstawiać. RPMX numer 47.

No i proszę bardzo, jest również Kid Cudi, dobrze znany wszystkim fanom filmu Project X. Już teraz Pursuit of Happiness, a to wszystko w remiksie od J&G.

Tego utworu w oryginale naprawdę nie trzeba przedstawiać. Wystarczy, że usłyszy się ten wokal. A jest to oczywiście Denzel, Pump It Up. Najnowszą wersję zapewnił wam Madson. Tak więc na pewno będzie dobrze, mocno i pompująco. www.radioparty.pl. Zapraszamy serdecznie pod tego linka i zapraszamy was do słuchania naszego radia na co dzień. Na kanał główny, kanał House, kanał DJ Mixes, kanał Energy 2000 i dwa kanały Trance.

Don Pablo Pancha oraz Mad Records zabrali się w tym roku za odświeżenie dobrze znanego utworku od LMFAO. A dokładnie I'm Sexy and I Know It. A będzie to naprawdę zwariowany mashup właśnie od tych panów. Oj, Radio Party, tak więc dajcie głośniej, bo naprawdę będzie gorąco. Będzie mocno.

aktualnym RPMiksie mamy przewagę polskiej produkcji i tak będzie i tym razem. DJ Kuba i Nathan oraz Root DJ z utworkiem Sandstorm. Przegenialne odświeżenie starego hicioru od Darude.

No to rączka w górę, kto pamięta melodię. Sandstorm wjeżdża, RP Mix. Radio Party. Czy jesteście gotowi?

A już w tym momencie pozwoliłem sobie umieścić również mój remix DJ Shock Another World Danny Rush Bootleg z tamtego roku. Takiej właśnie mojej interpretacji. Posłuchajcie.

z kolejną rodzimą produkcją, tym razem Kometa, Bang Bang i oczywiście bootleg wykonał Dewski. A już teraz zakręcimy naprawdę pozytywnie. Radio Party, wiosenna edycja RP Mixa, specjalnie pod tą wiosnę 2023. A miksują dla was DM oraz Denerash. Calutki czas, jeszcze przez ponad pół godziny.

Tego pana nie trzeba przedstawiać. To jest oczywiście Tiesto. Dobrze go znacie z takich klasyków jak Adagio for Strings czy Traffic. Ale ten pan już od dłuższego czasu produkuje nowsze radiowe produkcje. I tak jest i tym razem Laylow w bootlegu od Wadima Wrońskiego. W tym momencie kręcamy.

Oj, my w Radio Party właśnie lubimy odświeżać takie starsze utworki, starsze klasyki. I już teraz wjeżdżamy z legendarnym utworem Opera Trance z Pentele Stelle w najnowszej wersji od Polona. Polon Bootleg właśnie teraz wjedzie. I już za chwileczkę na pewno poznacie tą zwariowaną, jakże charakterystyczną melodię, przy której nie można powstrzymać się od tańca. No to Radio Party, dajcie głośniej!

kolejnym utworkiem. Będzie to odświeżenie klasyka Wind of Hope, Eugenia Vlasova, Andrew Donalds. I to wszystko w bootlegu od Phaser oraz Titos. RPMX numer 47, wiosenna edycja, Spring Edition.

Ale teraz naprawdę długo wyczekiwana produkcja od niesamowitego producenta Dirty Palm oraz Bad Reputation z utworkiem Spellbound. Utwór już od dłuższego czasu promowany w sieci, były zapowiedzi. W końcu dostaliśmy pełną wersję, tak więc jak najbardziej zasługuje ona miejsce na naszym RWMiksie. Producent Dirty Palm, początkowo słynący z Melbourne Bounce i bardziej pompujących brzmień, tym razem doskonale zaczął odnajdywać się w gatunku Future House.

kolejnym utworkiem na naszym RPMiksie. Będzie to Gala Freed From Desire, tym razem wersja podkręcona, ale Farben, Air Walker, a to wszystko zeditował i zmaszapował Rock

a Shakira w tym momencie w duecie z BZRP. Trzy, dwa, jeden!

Zapewne w tym momencie dobrze poznacie melodię i przypomnijcie sobie Crazy Froga, Popcorn. Za swoją interpretację zabrał się Vadim Vronsky i zrobił wersję na 2023 rok. RP Mix numer 47, wiosenna edycja Spring Edition. Prezentują dla was DM oraz Den Rush. Dajcie głośniej Radio Party.

Przy kolejnym utworze melodię również na pewno dobrze poznacie, a będzie to nieśmiertelny The Hitman, Like I Love You. W nowej wersji zbootlegowanej przez DJ-a Stacha.

Oj, naprawdę przy takich melodiach i takich brzmieniach można się rozmarzyć i wspomnieć stare czasy. Radio Party, no to nie śpimy, wspominamy! Let's go!

Włoski producent Gigi D'Agostino już na stałe wpisał się w karty klubowej historii. I jak najbardziej również jego utwory. The Riddle, bla bla bla i tym razem nieśmiertelny klasyk L'Amour Toujours. Każdy zna tą melodię. Tym razem interpretacja od Strygera oraz Creed. Jak najbardziej polska wersja na naszym RP Mixie.

A już teraz naprawdę zaszalejemy. Z kolejnym utworem wjeżdżają Prisonersi, czyli Prisoners Show oraz Majki. All I Want, w 100% polska produkcja. Panowie naprawdę pozamiatali.

Już teraz niemiecki producent Klass, który obecnie przeżywa swoją drugą młodość kariery muzycznej, że tak nazwę. Insomnia Eyes to jego kolejny utwór, a utwory ostatnio wydaje bardzo często, bardzo dużo produkuje i praktycznie każdy utwór jest mega hiciorem. Posłuchajcie tym razem Insomnia Eyes.

Jeżeli już mowa o klasykach, to nie mogło zabraknąć Komodo. Mauro Picotto w odświeżonej wersji przez Bartos Brain, Pancha oraz Mad Records. Tak właśnie, RPMX numer 47 prezentują dla Was DM oraz Denerash. Wiosenna edycja Radio Party. Najlepsze party w sieci.

Już po raz drugi na naszej składance pojawia się to nazwisko Gigi D'Agostino, tym razem z jego drugim kultowym utworkiem Bla Bla Bla, a to wszystko w remiksie od Davida M. Dobrze wam znane dźwięki, dobrze znany wokal Bla Bla Bla.

Już teraz dobrze wam znany producent Sibul z utworem Golden Rules. A to jest oczywiście Mashup od Groove 2023. Sibula dobrze znacie z takich klasyków jak Would You Feel czy House Baby. Tym razem delikatniejsza wersja, ponieważ ten pan zajął się produkcją utworów bardziej radiowych, ale jakże przyjemnych. Posłuchajcie z najnowszym utworem od niego w Mashupie od Groove.

Już teraz bardziej house'owe brzmienia zaprezentuje dla Was Switch Disco oraz Ella Henderson z utworem React. Pamiętajcie, kochani, aby na co dzień odpalać nasze radio w aplikacji mobilnej, czy też na stronie internetowej www.radioparty.pl, a nasza aplikacja jest dostępna na sklepie Google Play, na Androidzie. Tak więc zachęcamy serdecznie do pobierania, instalowania i słuchania nas codziennie, o każdej porze dnia.

Jako przedostatni utwór na naszej składance będzie to Miley Cyrus zmieszana z Aviciim oraz Nicki Romero. Flowers kontra I Could Be The One.

Dokładnie tym utworkiem się pożegnamy. Będzie to Alessa, Mark Roma, Make You Mine. Jako ostatnia propozycja na naszej składance RP Mix numer 47. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za przesłuchanie naszej składanki do samego końca, którą zaprezentowali dla was DM oraz Denerash. Radio Party Mix, wiosenna edycja. Żegnamy się tym utworkiem i zapraszamy do słuchania naszego radia na co dzień. Sprawdzajcie ramówkę, no i oczywiście sprawdzajcie nasze social media. Radioparty.official na Facebooku, radioparty.official na Instagramie oraz radioparty official, już bez kropki, na portalu YouTube.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party.
0: Po reklamie.

Cześć, kochani, siemanko, dobry wieczór, witam gorąco serdecznie, jest mi niezmiernie miło was przywitać w niedzielny wieczór. 3 minutki po 21:00, Oskar W z tej strony, kłaniam się nisko, oczywiście rozpoczynamy, niedziela, najlepsze party w sieci.

gorącymi pozdrowieniami oczywiście dla DJ-a Bulego za audycję, za przekazanie sterów, dzięki. A my startujemy do 23. Jak zawsze jest wideo na Facebooku, na YouTubie. Rozpoczynamy i gramy! Zaproście koniec znajomych jak zawsze. Ole, ole! Dzisiaj, kochani, witaliśmy siatkarzy na warszawskim lotnisku, także na grubasie. Ja witam was. Dobry wieczór!

pytanie, zawsze piszcie, skąd dobieracie, skąd oglądacie, będziemy witać, pozdrawiać tych aktywnych. Witam Oskara Maniaków oczywiście na pokładzie, dobry wieczór, zaproście znajomych i startujemy.

Nie, witamy także Jadwigę Grzesia, Jasie, witamy gorąco Tomcia, siemanko. Witamy Marcinka z pozdrowieniami dla Grzesia, Arka. Witamy gorąco Anię. Dokładnie tak, obiecałem wczoraj na audycji Damo i jestem. Niedziela. Pozdrowieniami dla Marcina, witamy gorąco Wydarków, oczywiście pozdrawiam.

0: Słuchajcie, kochani, odświeżenia od Malosa, Explode Konwalię. Piękny wokal od Sana.
1: Uwaga!

Jak zawsze, kochani, czekamy na wasze gorące pozdrowienia. Radioparty.pl, zakładeczka pozdrowienia do waszej dyspozycji. SMS o treści RP na numer 71480. Pozdrawiacie swoich znajomych pod tą niedzielę. No i do 23. Oskar W dla was. Właśnie!

0: Na właściwie jak to przystało, dziś... bo tak długiej przerwie ode mnie z molasty dodam.
1: Nie ma więcej niż sekundę, moje myśli są podłe, moje myśli są brudne. Przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umiem.
0: No i polska produkcja także Bartes Bre-

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Krakowa, od Paulinki, pozdrawiamy gorąco. Witamy także oczywiście Jarka Monię dla UK z pozdrowieniami. Miami Beach. Cały czas, kochani, energetycznie dla was.

Co to za zmiana studia, gdzie te słynne Łobrowski nie było gdzie przywiesić. Zapraszajcie, oczywiście jesteśmy dla

Pozdrawiam kolega wszystkich obecnych od Miss Katie, pozdrawiamy! Siemanko, jak zawsze obecny, pozdrawienia dla mojej żonki i naszych córek Sary i Miriam od Marcina, pozdrawiamy! Dla całej rodziny z gorącymi

Można, kochani, się powiedzieć, że dzisiaj takie poprawiny od Danego. Wczoraj akurat nie było okazji zagrać, także dla Danego wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia. Nieco

u mnie koniec zawsze. Dla każdego coś dobrego. Będzie wiksiarsko, będzie też klubowo. Dobrze, przyjemnie. Będą dobre wokale. Zostańcie do 23. No i polejcie czegoś.

Witam wszystkich serdecznie, pozdrawiam oraz ciebie, Oskar. Od Sławka pozdrawiamy. Witamy gorąco Anię i Darka. Mikrofony się ślizgają. You can stop me now. Dajcie głośniej. Jak się bawić, to się bawi, zbieramy energię.

Pozdrowienia dla mojej najukochańszej narzeczonej Marty z Zabrza. Kocham cię najmocniej, misia. Od Adama. Dla Marty z Zabrza gorące pozdrowienia od Adama.

naszej grupie Gang Oskara Maniaków na Facebooku. Dołączajcie. Oczywiście jak zawsze śledźcie, dołączajcie do naszych socjali. Jesteśmy na Facebooku Radio.

pozdrawiamy gorąco Emilkę oczywiście. Witamy także Asię. Dla tych, którzy teraz odpalili nasze wideo na YouTubie, na fejsie Radio Party. Attenzione, Flash Rider. Stare, dobre klasyki.

Siema Oskar, pozdrowisz Oskara Golasa, największą schizę. Mega podobają mi się twoje miksy. Red Drive pozdrawia. Kolejny kochani klasyczek dzisiaj.

Pozdrawiamy gorąco tych, kochani. Zaproście znajomych na 23. Oscar W dla was. Radio Party. Shipwreck. Tej chwili. PVX w remiksie. Gramy!

0: jak gramy na radioparty.pl.
1: Ta, zapuszczam brodę, żeby być ponad tą osiemnastkę w końcu. I don't wanna something. Sorry. Witamy gorąco i pozdrawiamy DM.

reality to jest spostrzegawcza jednak. No jak się opalałem, normalnie ręce w kieszeni. No i tak to jest. Wyżej!

Umilamy, umilamy, cały czas dla was. Niedzielny wieczór. Najlepsze party w sieci. Call me baby. David Tavares. W górę.

0: tak gramy na radioparty.pl.
1: Ostatnia, kochani, dzisiaj Gladiator, na wasze życzenie. Tak, dzisiaj kończymy. Niedzielę Oscara.

obecność, za wasz poświęcony czas przez 120 minut. Słuchajcie nas, najlepsze party w sieci w końcu. Jakże piękny klimat na sam koniec tej właśnie transmisji audycji.

Jak zawsze, kochani, będzie nagranko jakości MP3 do pobrania. Ganko z Karamaniaków, tam zapraszam na Facebooku. Jeszcze raz dziękuję za dzisiaj, za cały weekend, że byliście razem z nami. Wczoraj hucznie świętowaliśmy urodzinki naszego kolegi z ekipy, Janego Rasza.

Ledwo dzisiaj moje kanie zdążyłem, ale oczywiście jestem. Witam serdecznie, witam gorąco. Sobota w Radio Party. Damo Adamowski za sterami oczywiście, kłania się nisko i zapraszam na oczywiście damowencję klubową, jak zawsze dla was specjalnie. Dzisiaj nowości jak na razie. Na przywitanie od samego początku najnowsza wersja Rivy. Na dzień dobry wieczór wszystkim. A także oczywiście dla poprzednika, no bo jakby inaczej, dla masterka gorące pozdrowienia. Jak zawsze, fenomenalnie z jego strony, dla całego Tarnowa gorące pozdrowienia. Również dzisiaj ciepłego, jak na Śląsku oczywiście. Siemaneczko, moi drodzy, co tam u was? Jak się macie? Zapraszam serdecznie do 19:00 na pewno.

Dennis Fizz, po drodze powraca. Kiedyś grałem go notorycznie, jeżeli chodzi oczywiście o jego remiksy. To najnowsze od niego. Także testujemy. Jeszcze raz witam was serdecznie, witam gorąco, całe Radio Party. Całe najlepsze party w sieci. Sobota, dzień kota. Odpalamy!

Będzie aktywnie i to jak. Robimy przedbiegi z dobrą muzą przed eventem w Ostrowie Wielkopolskim. Będą tam m.in. Saner Van Dorn, DJ Krecik, Alex, będzie grubo. Pozdrawiam całe Radio Party od Maxia. Przekazujemy miłej oczywiście imprezy. Dla całego Ostrowa Wielkopolskiego. Niedługo może po prostu Ostrów. Pozdrawiamy serdecznie.

Dla Adamowiczów, dla całego mojego fanpage'a, z gorącym oczywiście przywitaniem. Za chwileczkę będę pozdrawiał jak zawsze Madix. A wy oczywiście, moi drodzy, zapraszcie swoich znajomych, czekamy na nich. Radioparty.pl, podeślijcie linka, napiszcie: damo, lecymy, lecymy, wbijaj człowieku. Turbo kolej do przodu.

0: por mim azul. Mas queimou 12 mal. Eu tava de boa, cheia de história.
1: Dalej, moja kajna voz, siema Zyszę. Witamy Justynkę, witamy Mariusza, Jolę, Piotra, Marka oczywiście, obecnego.

Witamy Kotuń, witamy Kasię oczywiście. Damiana Manchester obecny, Tomas, Kamil i gajowy Łukasz.

Witamy także oczywiście Szwagierka, witamy także Wojtka, Zakopane, Sakramencko, Piknie, Witomy. Jak zawsze. Aktualnie takie od razu nuciwa dźwięki od Raskiego. MC Don Juan.

Pewnie Master grał dzisiaj, nie? Ten numer. Musiał grać. Najnowszy Polon. Yes, we can. Albo jak to woli, yes, we can't. Yes.

Master napisał, grałem już trzy numery twoje. No, jest jak jest. Kawa postawiona, to trzeba grać, nie? Pewnie. Jademy, jademy. Najnowszy Morozy Polon. Jest weekend. Witamy także Mefa. Z pozdrowieniem oczywiście dla niego. Yes, we...